0: Once I was 7 years old.
1: Radio SH.

0: międzyzdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
2: Mieszkasz w Olsztynie? To masz wpływ na to, jak zmieni się nasze miasto. Zagłosuj na projekty olsztyńskiego budżetu obywatelskiego i wybierz pomysły, które naprawdę mają znaczenie. Wejdź na stronę głosujoboolsztyn.eu i oddaj głos na 3 projekty miejskie oraz 3 projekty osiedlowe. Głosowanie trwa tylko do 21 czerwca. Zadecyduj, co zostanie zrealizowane w ramach OBO w 2027 roku. Twój głos ma znaczenie. Warto mieszkać w Olsztynie.
3: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
4: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzewieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to festiwal pięciu zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i festiwal kultury średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy.
7: I po reklamie.

0: SK Olsztyn News.
1: Anita Zalewska. Największe ćwiczenia 16. Dywizji Zmechanizowanej trwają w Orzeszu.
2: Major Karol Frankowski, oficer prasowy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jeśli chodzi o ćwiczenia, które aktualnie trwają, to jest to ćwiczenie Dzielnik. Największe tegoroczne przedsięwzięcie 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jest to część Federacji Ćwiczeń Bursztynowa Obrońca 26. W trakcie tych ćwiczeń około 6,5 tysiąca żołnierzy z 16 Dywizji Zmechanizowanej wspieranych przez pododdziały litewskie realizuje zadania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Tutaj kluczowe epizody właśnie dzieją się na terenie poligonu w Orzeszu. Tutaj epizody ogniowe, strzelanie armatochałubice K9, strzelanie czołgów K2, strzelanie borsuków, wsparcie lotnictwa. Tutaj 25. Brygada Kawalerii Powietrznej wspiera nas z powietrza, wykonuje również strzelania i to wszystko zsynchronizowane razem daje efekt, który chcemy osiągnąć, mianowicie zniszczenie potencjalnego przeciwnika, wykonanie najpierw skutecznej obrony, a następnie

wykonuje również strzelania i to wszystko zsynchronizowane razem daje efekt, który chcemy osiągnąć, mianowicie zniszczenie potencjalnego przeciwnika, wykonanie najpierw skutecznej obrony, a następnie

0: pojazdów wojskowych na drogach na przykład.
1: Tak, jeśli chodzi o ćwiczenia, to potrwałem do 27 czerwca. Tutaj bardzo chcielibyśmy zwrócić uwagę również na fakt, że w trakcie ćwiczenia jednym z kluczowych epizodów będzie wycofanie się brygady, która po wejściu w kontakt z przeciwnikiem wycofa się w celu odtworzenia zdolności bojowej. W jej miejsce wejdzie druga brygada, która przejmie zadania realizowane, zadania ogniowe. Natomiast ta brygada przemieści się właśnie po drogę województwa warmińsko-mazurskiego. Pojazdy na gąsienicach będą przemieszczać się, co prawda w nocy, ale jednak będzie to utrudnienie spore dla kierowców, którzy będą się wówczas przemieszczać w województwie warmińsko-mazurskim, ponieważ przemieszczą się te pojazdy po drogach publicznych. Przemieszczą się w rejon miasta Nidzik, a to będzie wykonywane w nocy, pojazdy gąsienicowe na nakładkach, ale mówię, no to może spowodować pewne utrudnienia w ruchu, dlatego też prosimy bardzo o to, żeby zachować ostrożność, żeby bezpiecznie poruszać się na drogach, żeby nie wyprzedzać kolumn wojskowych, nie wjeżdżać pomiędzy kolumny wojskowe, żeby ponadto nie fotografować tych kolumn wojskowych oraz nie oznaczać lokalizacji w mediach społecznościowych. To jest niezwykle ważne, bo to jest w ramach bezpieczeństwa informacyjnego kluczowe dla przebiegu właśnie tejże operacji.
0: Wczoraj odbyła się część pokazowa, w której udział brał nawet prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Tak, dokładnie. Jesteśmy w trakcie realizacji zadań ogniowych. Wczoraj właśnie wykonywane były strzelania, tak jak już mówiłem, strzelały armatochaubice, strzelały czołgi K2, borsuki, strzelało lotnictwo. Mieliśmy również wsparcie myśliwców. F-16 wykonały uderzenie na przeciwnika. Także był to jeden z kluczowych elementów ogniowych ćwiczenia Dzielny Dzik, który był obserwowany właśnie przez zwierzchnika sił zbrojnych, pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Czy planowane są jeszcze takie elementy pokazowe z udziałem, że tak powiem, gości specjalnych?
1: Na tą chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tutaj plany są ustalane tak naprawdę też z dnia na dzień. My realizujemy swoje ćwiczenie, my jesteśmy przygotowani do wykonywania tychże epizodów taktycznych, czyli przemieszczenie szybkie i sprawne. Ponadto przeprawa wodna, to będzie też bardzo, bardzo ważny element, ponieważ borsuki jako bojowe wozy piechoty będą po raz pierwszy wykonywać przeszkodę wodną. Będą płynąć. W trakcie tego zadania potencjalny przeciwnik będzie próbował te borsuki niszczyć, więc wykonany zostanie atak z powietrza.

0: polskich linii kolejowych jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach. W tym celu budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, modernizujemy przejazdy, montując dodatkowe zabezpieczenia, szkolimy pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na przejazdach, a od 2005 roku prowadzimy kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd. W ramach kampanii organizujemy m.in. warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, akcje prewencyjne na przejazdach i spotkania edukacyjne w szkołach czy przedszkolach. Prostym i skutecznym narzędziem podnoszącym poziom bezpieczeństwa na wszystkich przejazdach jest żółta naklejka PLK. W razie awarii lub zagrożenia na przejeździe kolejowo-drogowym należy skorzystać z numerów alarmowych umieszczonych na żółtej naklejce. Od 2018 roku co najmniej dwie naklejki są umieszczone na każdym przejeździe w dobrze widocznym miejscu, na napędzie rogatki lub na wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Znajdziemy na niej numer skrzyżowania, numer alarmowy 112, na który należy dzwonić tylko w przypadku zagrożenia życia oraz numer telefonu, pod który należy zadzwonić w razie awarii przejazdu. Dzięki temu, jeśli to konieczne, można wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może uratować życie i zapobiec tragedii na torach. Z naszych statystyk wynika, że za 99% niebezpiecznych sytuacji na przejazdach odpowiadają kierowcy. Są one wynikiem brawury, nieuwagi i pośpiechu. Rozsądek i zasady bezpieczeństwa mogą temu zapobiec. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na przejazdach to ignorowanie znaku stop, ignorowanie czerwonych świateł na sygnalizatorach świetlnych, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu, niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach. Zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego, każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od oznakowania oraz urządzeń, w jakie przejazd jest wyposażony. Pamiętajmy, że przejeżdżający pociąg ma zawsze pierwszeństwo. W sytuacji kryzysowej należy jak najszybciej opuścić przejazd, w razie potrzeby wyłamać rogatkę. Wystarczy niewielka siła nacisku, by tzw. bezpiecznik drąga przy napędzie rogatek zadziałał i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory.
1: Wkrótce rozpocznie się remont siedziby Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Prace związane z modernizacją zamku mają rozpocząć się pod koniec roku i potrwać 3 lata. W tym czasie zamek będzie nieczynny.
2: Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
1: Stoimy na dziedzińcu muzeum, na dziedzińcu zamku. Jeszcze po staremu, ale już niedługo.
2: No, niedługo cały zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie zamieni się tak naprawdę w wielki plac budowy, bo tak byśmy to jednak nazwali. Oddajemy normalnie plac budowy z wszelkimi formami i tak dalej. No póki co jesteśmy przed przetargami, ale rzeczywiście wchodzimy w historyczną inwestycję dla samego obiektu i dla funkcji muzealnych w tym obiekcie.
1: Inwestycja jakiej wartości i co przyniesie ta inwestycja?
2: Inwestycja ogromnej kwoty wyjściowej, bo brutto to już jest ponad 76 milionów złotych. Inwestycja wieloletnia, bo tak mówiąc szczerze, inwestycje musimy rozliczyć, bo mamy oczywiście ogromne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w kwocie prawie 50 milionów, ale inwestycje musimy rozliczyć

0: mają polichromię, czy nie mają. Dachy, które pozostały do pokrycia, elewacje zewnętrzne. Ten dziedziniec, który widzimy, ta trawka, już się wszyscy do niej przyzwyczaili, to był mój pomysł, ale oczywiście na Zamku Gotyckim nie powinno być trawki. Tutaj będzie wyłożone odpowiednim kamieniem, bo tak powinno to po prostu wyglądać. Więc tak naprawdę nie ma części zamku, w którą nie wkroczymy, tak szczerze mówiąc. Co bardzo istotne, ulepszamy zamek pod względem funkcji muzealnych. To było główne zamieszanie. Nie tu będziemy wchodzili, tylko będziemy wchodzili w to wejście, które jest przy tej okrągłej baszcie. To będzie główne wejście. Będzie od razu przy wejściu foyer, będzie szatnia z prawdziwego zdarzenia, łazienki z prawdziwego zdarzenia. I to, co istotne, w każdym naszym działaniu myślimy o osobach niepełnosprawnych, o osobach wykluczonych, więc w części południowej, spiszowej będzie winda, a w części północnej będą platformy, żeby można do najważniejszych miejsc tego obiektu po prostu dotrzeć. Czego nie dotykamy, to jest kompleksowe. I 3 ekspozycje od razu, pewnie będą one narastały, bo nasi pracownicy też będą, kuratorzy będą przygotowywali ekspozycje do otwarcia. Ale 3 potężne ekspozycje stałe za kwotę prawie 5 milionów. W piwnicach, które są dzisiaj niedostępne, o tu się będzie wchodziło, w piwnicach, które są niedostępne, będzie ekspozycja związana z prehistorią ziem obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, czyli przypominamy o plemionach pruskich, jakie tutaj były, a nawet wcześniej, co się działo w historii tych naszych ziem. My w ogóle nie mamy takiej ekspozycji w województwie. Po raz pierwszy się taka ekspozycja pojawi. W części północnej, tu gdzie jest sala kromerowska, będzie ekspozycja związana z kapitułą warmińską, z diecezją warmińską, i przypomnimy, dlaczego to było takie ważne, że Kopernik był kanonikiem kapituły i dlaczego bycie kanonikiem było w tamtym czasie takie bardzo istotne, by nie powiedzieć i tratne. No i w części północnej, tu gdzie mamy hurdycję, pokażemy tajemnicę powstawania takich obiektów jak zamek w Olsztynie. Naprawdę atrakcyjność ekspozycyjna wzrośnie, dostępność wzrośnie, obiekt zostanie zabezpieczony, także ja rozumiem, nie ma innego wyjścia. Dobrze, żebyśmy mogli to zrobić funkcjonując. Nie ma takiej możliwości. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby były muzealia, żeby osoby tu mogły wchodzić. Niestety musimy przerwać też zajęcia edukacyjne. Nie ma możliwości, żebyśmy prowadzili zajęcia o zamku, jak zamek będzie zamknięty, bo takiej możliwości po prostu nie ma. Tyle. Nas czeka po prostu ogrom pracy. Sama wyprowadzka. Proszę sobie wyobrazić, jak ktoś się wyprowadzał kiedyś. Co to znaczy wyprowadzka instytucji, która istnieje 80 lat? No. Zapewniam Państwa, od czasów epidemii sprzątamy wszystkie magazynki, zakamarki, które są oczywiście zawalone rzeczami, które się miały zawsze przydać, nigdy się nie przydały, i ciągle to wywozimy, więc tak wygląda. A to musimy wypróżnić, żeby można wpuścić inwestycje.
1: No to pytanie, kiedy inwestycja będzie wpuszczona, kiedy tak naprawdę ruszy, czyli inaczej, do kiedy mamy jeszcze szansę zobaczyć muzeum i zamek w takiej postaci jak dziś?
0: Na pewno w wakacje, na pewno do końca sierpnia zamek będzie otwarty, możliwe, że jeszcze we wrześniu, przynajmniej do połowy września, natomiast październik, listopad to już będzie czas, kiedy będzie na pewno zamknięty zamek, będziemy zamek oddawali wykonawcy, my będziemy już pewnie stąd częściowo wyprowadzeni, ale będziemy w trakcie wyprowadzki, no takie to będą procesy, które są przed nami. Zapraszamy w miesiącach letnich, lipiec, sierpień, zapraszamy w czerwcu, to co najlepsze pokazujemy, zapraszamy serdecznie.
1: Jedno z bardziej charakterystycznych miejsc na dziedzińcu, czyli dyby, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma zdjęcia w dybach na Olsztyńskim Zamku. Czy one pozostaną?
0: To znaczy, wy Państwo, nie myśleliśmy o tym, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że to jest zadziwiające, bo ostatnio ja często chodzę, patrzę, jak rozmawiam z ludźmi, którzy do nas przychodzą, bo to jest od nich fantastyczna informacja. Ostatnio taki obrazek oglądałem, bo był taki malutki chłopiec, a jego siostra zrobiła zdjęcie. On był za mały, bo się nie mieścił. Po prostu te dyby są za duże. Płakał, bo on chciał koniecznie zdjęcie. No to tam mu główkę włożono i też miał zdjęcie w dybach, ale te rączki miał za małe, żeby włożyć. No to tak jest, no też się zastanawiałem, no to ma jakąś swoją atrakcyjność, możliwe, że je zmienimy, bo ja miałem taki pomysł, żeby tam trochę je inaczej, ale ludzie widocznie też potrzebują takich nieskomplikowanych atrakcji, dzisiaj wszyscy robią selfie, no i to działa, no więc nie chcę tego ludziom zabrać, nie? Nie, oczywiście, że się nie zamkniemy, szanowni Państwo, my jesteśmy muzeum wielooddziałowym, mamy potężny oddział na Zamku Biskupim w Lidzbarku Warmińskim, Muzeum Prus Górnych w Morągu, Muzeum Mazurskie w Szczytnie, w Olsztynie Dom Gazety Olsztyńskiej, Muzeum Przyrody w Mrągowie, Muzeum w Mrągowie. Naprawdę zapraszamy do naszych oddziałów. Muzeum będzie normalnie funkcjonowało, będzie prowadziło normalną gospodarkę finansową, będzie prowadziło potężną inwestycję, którą będziemy musieli rozliczać. Siedzibę tymczasową przeniesiemy na jedno piętro do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Ja zabiegałem o to ze względu na bliskość tutaj

0: To jest dla nas bardzo istotne, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli na oku cały czas zamek i jak będzie trzeba, to po prostu ubieramy się, idziemy na zamek i tak dalej, bo to jest taka inwestycja, która będzie wymagała naprawdę stałego nadzoru i wykonawca musi mieć taką świadomość, że inwestor mu siedzi, przepraszam, na karku cały czas. Tutaj będzie tylko około 20 osób, czyli księgowość inwestycyjna, część tam kadry i tak dalej, te rzeczy, które tam są najistotniejsze, no ale też pracowników merytorycznych przenosimy na zewnątrz, jak mówię, obiekty rozlokowujemy po naszych magazynach, po naszych oddziałach. No, no taka to jest operacja bardzo skomplikowana. Dzisiaj rozmawiamy, a część Biblioteki Historycznej Muzealnej pojechała do Morąga.
1: Mówi Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur.
2: SK Olsztyn News.
3: Ania Kuca, cześć. W Olsztynie i Hajnówce ruszy wkrótce program, który ma połączyć resocjalizację więźniów z socjalizacją psów ze schroniska. Projekt zakłada wspólne zamieszkanie więźniów i psów w pomieszczeniach przy zakładach karnych. Posłuchajcie o szczegółach, bo wracamy do rozmowy z major Magdaleną Sochą, rzeczniczką Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. To wróćmy jeszcze na chwilę do aresztu przy Opolskiej. Jak to będzie wyglądało technicznie? Ja rozumiem, że jest teren wyznaczony dla psów. Czy osadzeni będą codziennie z tymi psami przebywać, ale na noc wracać do swoich cel? Jak to będzie wyglądać?
4: Mamy pomieszczenia, które zresztą wcześniej wykorzystywaliśmy dla kontrahentów, na tę naszą pracę dla osadzonych, jako budynki magazynowe, więc o tyle dobrze, że był na terenie aresztu był już budynek, który mogliśmy przeznaczyć na pomieszczenia dla psów. Jakie to są pomieszczenia? To będą takie symulowane pokoje. Co to znaczy? Że to będzie pokój, który będzie symulował mieszkanie. Tam będzie kanapa, tam będzie jakiś stolik, tam będzie jakieś krzesło albo fotel. Tam będą czy to półki, czy to dywan szczególnie, bo wiadomo, że większość z nas ma faktycznie dywany w domach czy chodniki. I po co tego typu sprzęty? Po to, żeby pies zrozumiał. Na tym się śpi, na tym się leży, ale tego się nie obgryza, nie niszczy. I jeśli chodzi o potrzeby fizjologiczne, to je się załatwia na zewnątrz. Będzie widać, jak ten pies reaguje. Będą oczywiście zabawki dodatkowo, jakieś sprzęty typu kocyk, czy jakieś legowisko, wszystko to, co mielibyśmy dla pieska, gdybyśmy takiego psa adoptowali do domu. Ale łącznie też oczywiście z tymi naszymi ludzkimi przedmiotami użyteczności dnia codziennego, żeby zrozumiał pies, co można w domu, co można w pomieszczeniu, a co robimy na dworze i na zewnątrz. Na zewnątrz też będzie coś w rodzaju wybiegu ogródka, czyli też takie miejsce dla psa, który wyjdzie sobie gdzieś tam pobiega, pobędzie ze swoim podstawowym opiekunem, ale też rzeczywiście ze sprzęty typu smycz, czy takie do wyprowadzania na zewnątrz, bo one też będą wychodziły poza teren naszej jednostki w ogóle, czyli gdzieś tam w świat, na spacer, tak jak rozmawialiśmy, na kontakt z tym ruchem miejskim. Będą szkolenia, one będą regularnie pielęgnowane, regularnie oprowadzane, będą na pewno w jakichś elementach i jakiś rodzaj tresury, takiej podstawowej. Będą kontakty z weterynarzem, jeśli trzeba będzie. Będziemy, wiadomo, na stałym kontakcie z panią Barańską, z pracownikami schroniska, jak to wygląda, jak te nasze psy idą do przodu, czy się faktycznie socjalizują, czy jest szansa na ich adopcję. I miejmy nadzieję, że potem ruszymy już jak najszybciej oczywiście z jakimś rodzajem takiej promocji wizerunkowej tego psa, takiej promocji do adopcji. Czy to na naszych stronach, na naszych social mediach, czy na social mediach schroniska. Czy na pewno będziemy z państwem w kontakcie, czyli z mediami po to, żeby o tym projekcie mówić na bieżąco, ale też żeby pokazać te nasze psy, żeby one jak najszybciej trafiły do wiedzy społeczeństwa naszego miasta, naszych okolic, żeby jak najwięcej osób zainteresowanych przyszło z chęcią zaadaptowania danego psa. O ile oczywiście już będzie on gotowy.
3: Brzmi to bardzo realnie. Ja już to widzę.

0: No to też pies musi się nauczyć, że noc jest od snu. Więc tam akurat osadzony nie będzie musiał być bezpośrednio. Oczywiście nadzór taki ochronny nad tym, co się tam dzieje na terenie, to my mamy. To nie jest tak, że jak się tam coś wydarzy, to nagle tam nie ma nikogo. Nie, bo to jest na teren przy jednostce penitencjarnej, czy też częściowo już na terenie jednostki penitencjarnej, tego terenu gospodarczego. Więc my tam oczywiście, u nas służbę się pełni całodobowo, jakiś tam nadzór, czujniki, to wszystko jest. I jest okej. Okay. To jakby bezpieczeństwo psa, budynku będzie zachowane. Ale nie będzie bezpośrednio z nim tego opiekuna, bo ten opiekun powracać będzie do swoich pomieszczeń, tam gdzie on spędza z kolei swoją noc i będzie się widywał od rana z powrotem z tym swoim opiekunem. Ma to sens taki, żeby tego psa też przyzwyczajać do pory nocnej.
1: I do pewnych zasad.
0: Tak.
1: Kiedy to może ruszyć? Po złożeniu oczywiście podpisów na ważnej umowie.
0: Tak, czekamy na pana prezydenta. Nasz projekt tego porozumienia leży już u niego na biurku. Już jesteśmy po rozmowach z panią Barańską, czyli pan dyrektor aresztu śledczego w Olsztynie jest po rozmowach z panią Barańską. Pani Barańska, tak jak powiedziałam, była u nas, swoje wytyczne, swoje uwagi co do tego naszego projektu złożyła. My musimy się oczywiście do tych uwag dostosować, odpowiednio zbudować. Projekt pomieszczeń jest zarówno i w Hajnówce. W Hajnówce jest troszeczkę inaczej, bo tam będzie tak zwana wioska psia. Tam jest teren zielony, teren taki prosty, trzeba od podstaw go wybudować, więc tam będą coś tak jak diozy mają, jest taka wioska psia. To my coś takiego spróbujemy, czyli teren ogrodzony z domeczkami, z wybiegiem w środku. W Hajnówce będzie to troszeczkę inaczej wyglądać. Ale też na podobnej zasadzie, że te domki mają symulować życie domowe nasze ludzkie. Po tą socjalizację tego psa. Mam nadzieję, że skoro już się zaczęły te prace budowlane, transze finansujące nam ten projekt dostaniemy w odpowiednim czasie, no to liczymy się już tak delikatnie, że może koniec sierpnia już pierwsze psy przyjdą. No tak my byśmy chcieli. To jest wszystko też zależne. Wiadomo, czy to wszystko nam się w odpowiednim czasie wybuduje, nic się nie wydarzy, nie wiem, nie okaże się, że są, nie wiem, może jakieś błędy. To już takie kwestie naprawdę losowe, które może nas przeskoczą, ale z tego, co tak patrzymy na plany, na rozmowy, bo przeszkolenia osadzeni będą czekać na psy, więc myślę, że koniec sierpnia powinno być już dobrze.
1: Ten program rozumiem, że ma pewne ramy czasowe i zakłada też rotację.
0: Generalnie programy readaptacji to taka kwestia techniczna, naukowa. Programy readaptacji osób pozbawionych wolności trwają takie, które mają sens wynikający ze zmian postaw życiowych. Muszą trwać minimum 6 miesięcy. Mniej więcej 6, od 3 miesięcy do 6 miesięcy. I wtedy jest ewaluacja takiego programu, czyli ocena, czy cele programu, zakładana zmiana w osadzonym nastąpiła, czy nie. I albo przedłużamy, albo zostawiamy go na drugi etap, drugą edycję programu, albo sobie wymienimy osadzonego. Wszystko oczywiście zależy też od tego, bo to są przecież osoby, które mają jakiś określony czas kary pozbawienia wolności. No ktoś może wcześniej dostać warunkowe przedterminowe zwolnienie. Ktoś może zmieni jakieś plany życiowe z różnych względów, nie wiem, kwestie może zdrowotne, będzie musiał gdzieś wyjechać do innej jednostki. Też bierzemy to pod uwagę. Specjalnie też wyszkolimy nie

0: A konieczność cykliczności dla nas też jest istotna, bo im więcej osób przejdzie przez te wszystkie projekty, etapy, kursy zawodowe, a potem tą socjalizację psów, no to wiadomo, że skorzysta na tym projekcie. To nie mają być psy, które mają się tak przyzwyczaić do tego naszego osadzonego, czy do samych funkcjonariuszy, którzy będą mieć pieczę nad projektem, żeby z nami zostały. To tak jak w schronisku zresztą, gdzie się też panie nas niejednokrotnie, jak wyprowadza się, przestrzegają, żeby robić sobie zmiany, nie wyprowadzać tylko jednego pieska, tylko próbować dokonywać zmian, żeby pies miał kontakt z różnymi ludźmi celowo. To tak samo my bierzemy pod uwagę te doświadczenia schroniska i tą ich wiedzę i chcemy też, żeby nasi osadzeni jak największej liczbie skorzystali. Z tym, że oczywiście to tak, jak nie każdy zostanie fryzjerem, kucharzem, hydraulikiem, tak nie każdy będzie opiekunem psa i groomerem, bo to trzeba mieć predyspozycje, nie tylko takie osobowościowe, ale też i zdrowotne, bo nie daj Bóg się okaże, że ktoś jest uczulony na sierść, to gdzie on będzie groomerem? No nie będzie. Więc to są też takie kwestie po prostu życiowe, nasze wewnętrzne, ludzkie. Trzeba dopasować tak osadzonych, żebyśmy my wiedzieli, że oni coś zyskają, ale żeby oni też mieli gotowość i żeby mieli możliwości fizyczne i psychiczne do realizacji takiego projektu. Oczywiście nad całym tym przygotowaniem, jak zawsze przy każdych naszych programach, czuwają nasi specjaliści, psycholodzy, wychowawcy, komisja penitencjarna, specjalny zespół funkcjonariuszy, który potem kwalifikuje do danego projektu, do danego programu osadzonych. Się sprawdza, rozmawia się z osadzonymi, jak to przebiega, czy jest wszystko w porządku. Tak jak mówię, ta ewaluacja też na koniec każdego programu jest celowa po to, żeby zobaczyć, co się udało, co nie, jakie są opinie i kontrolującego program funkcjonariusza, ale też osadzonego, jakie są jego oceny tego programu, czy on coś wyniósł z tego programu, czy nie, czy coś się wydarzyło w trakcie projektu i tak dalej.
1: Ale prawdą jest, wtrącę się, że Olsztyn i Hajnówka przecierają szlaki i że jeśli to się powiedzie, jeśli będzie spełniać swoją rolę, no to będzie takich programów więcej w całej Polsce.
0: To po prostu ruszą też tam, w tych jednostkach, gdzie jest ta podstawa, jest ta perspektywa, gdzie kiedyś było coś bardzo podobnego, bo były w Polsce podobne projekty z psami, które bym kojarzę z południa Polski, bardzo ciekawy projekt z psami, które były agresywne z kolei. I to były jedyne miejsce w zakładzie karnym, bo tam akurat był funkcjonariusz, który był behawiorystą psim, więc to wszystko pasowało. I to były takie psy, które otrzymały bilet w jedną stronę. Albo je socjalizujecie, albo będzie z tymi psami źle. Więc osadzeni mieli naprawdę dużą emocjonalną odpowiedzialność. Czuli, że albo oni socjalizują te pieski, albo się zdarzy dla tym psom nie będzie tak dobrze, jak być powinno. I to też jest fajne, jak się patrzy na taką przemianę osadzonego, który rusza do programu celem pomocy psom, a potem widzi tą metaforę. Ty uwięziony, ja uwięziony. Ciebie nikt nie lubi, bo jesteś agresywny. A ciebie ktoś wyrzucił z domu, nie wiem, zostawił, oddał. Ja też zostałem za swoje czyny, wiadomo, jakoś na marginesie społecznym. I to jest fajne, bo to pracuje. Więc tego typu projekty w Polsce były podobne. My mieliśmy w olsztyńskim naszym, tu warmińsko-mazurskim województwie taki, gdzie wychodziliśmy do psów, przecieramy z powrotem po tym covidowym, mroźnym czasie powrót piesków na nasze tereny, oczywiście w sposób taki dopasowany, na potrzeby tej chwili, tej sytuacji polskiej, która pokazała, że warto, żebyśmy, to my, jako służba więzienna, wsparli niwelowanie bezdomności psiaków.
1: Tak jak słucham pani, to myślę sobie, że wiele się zmieniło od czasów, kiedy na przykład na porodówki ojcowie nie mogli wejść, oglądali swoje dzieci z okien. Teraz mamy czasy, kiedy psy ze schronisk lądują w zakładach karnych i to przestaje dziwić, tak? Przestaje dziwić, że jest współpraca wielu instytucji, na której naprawdę wiele osób i wiele zwierząt może skorzystać.
0: Tak, ta interdyscyplinarność to jest coś, czyli łączenie na pozór też odmiennych niby instytucji od siebie. Ta interdyscyplinarność to jest naprawdę taki dobry pomysł. Dlaczego?

0: wielu rzeczy instytucjonalnie zobaczyć, że każdy z nas na tym skorzysta. Skorzysta miasto, skorzysta schronisko, skorzystamy my, funkcjonariusze, rodziny osadzonych, sami osadzeni i skorzystają przede wszystkim psiaki i osoby, które te psy zaadoptują.
1: Więc nie, nie bo nie, tylko czemu nie?
0: Czemu nie?
1: Czemu tak?
0: Czemu nie? Czemu tak? Ja myślę, że faktycznie kiedyś, robiąc nawet te nasze projekty, nie chwaliliśmy się tym. Oczywiście media, szanowni państwo, media zrobiły swoje. Social media coraz częściej nam wchodzą do domów i pokazują zresztą, co się dzieje. Tak samo wchodzą do nas za nasze mury i kraty i pokazują te nasze projekty. I faktycznie społeczeństwo ma okazję zobaczyć, że projekty służby więziennej to nie są projekty tylko dla osadzonych, tylko w ogóle przecież wobec człowieka. Wobec człowieka, który potrzebuje w danej chwili jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. Czy to z racji chorób o charakterze psychicznym, neuroróżnorodności typu autyzm, typu ADHD, różnych naszych bolączek, które powodują, że nasze zachowanie ma prawo się zmienić, czy też w ogóle postaw wobec świata, wobec życia negatywnych, powodujących nasze problemy z takim życiem społecznym i tym współgraniem z drugim człowiekiem na wolności. Więc czy nawet uzależnień, wiadomo. Więc nasze projekty mogą też być podstawą do tego, żeby ktoś zyskał z zewnątrz, bo kodeks karny to też jest taka księga, która niestety może dotyczyć każdego. Jedna rzecz też, rodzinna, wiadomo, naczynia powiązane. Jeśli jeden członek rodziny trafia do warunki więzienne, to niestety nie trafia tam sam w sensie mentalnym. Trafia tam po części jego rodzina, w jakiś sposób się z tym wiąże. Czy to z piętnem osoby, przestępstwa, które zostało dokonane, czy to z traumą tego, że straciłem ojca, straciłem matkę, która wylądowała w więzieniu. To są różne sprawy.
1: Kwestia odwiedzin, prawda?
0: Dokładnie.
1: Na przykład.
0: I przecież też dopiero od niedawna mówimy też o tym, że są dzieci tych osób pozbawionych wolności i są takie filmy o ciekawym tytule Nie moja wina, ale moja kara, opowiadające właśnie o tych dzieciakach, które mają rodziców za kratami, które się mierzą z hejtem, z ryzykiem odtrącenia, ostracyzmu. My sobie nie zdajemy sprawy, że osadzony to nie jest tylko on sam, on jeden człowiek. Owszem, czasami zdarza się taki samotny wilk, ale człowiek jest istota społeczna. Nie, no to jest rzadkość. Więc zawsze on przychodzi do nas zawsze z jakąś historią. To jest dorosły człowiek z historią, z kimś, z czymś, co ma, co już zbudował w lepszy, gorszy sposób, ale zbudował na zewnątrz i połączył to z innymi osobami. My też mamy taką możliwość nie tylko do zmiany, do resocjalizacji, ale nasze programy, nasze projekty, nasze kontakty, to też jest szansa na profilaktykę właśnie. Na profilaktykę i wsparcie w takiej prewencji postaw, czyli na podstawie tych naszych historii osób pozbawionych wolności, ich przemyśleń, tych przestępstw, które może gdyby dana sekunda, dany krok nie poszedł w nieodpowiednią stronę, to inaczej by wyglądało pewne życie, to rozmawiając z młodzieżą, ze studentami, w ogóle ze społeczeństwem na temat tego, co się wydarzyło, możemy pomóc innym nie wejść w tą nieodpowiednią stronę, nie wkroczyć na drogę przestępstwa po prostu.
1: Błądzić ludzka rzecz, no ale właśnie ważne, żeby chcieć wyprostować swoją ścieżkę i o prostowaniu ścieżek ludzkich i zwierzęcych rozmawialiśmy dzisiaj z major Magdaleną Sochą, rzeczniczką Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: O łączeniu trudnych losów ludzi i zwierząt i korzyściach, które mogą z tego wyniknąć, o programie, który wkrótce ruszy w Olsztynie i Hajnówce, więcej w podcaście na olsztyn.sk.pl. Naszym gościem była major Magdalena Socha, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Ania Kuca, dzięki także za waszą obecność.
2: SK Olsztyn News.
3: Słońce rządzi wszystkim. Za nami kolejny event w Kortosferze. Andrzej Brzozowski, obok mnie dyrektor Kortosfery Mateusz Pikuliński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Podsumujmy to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o kolejne spotkanie, mega fajne spotkanie w naszym centrum, czyli w olsztyńskiej Kortosferze.
4: Trzeci raz, także intensywnie słońce rządziło dzisiaj wszystkim rzeczywiście, bo pogoda w tym tygodniu była niełaskawa i w dniu wczorajszym mieliśmy bardzo duże opady deszczu, one są potrzebne, ale nam w dniu dzisiejszym słońce towarzyszyło i rzeczywiście rządziło.
3: Co takiego działo się podczas tego wydarzenia? Bo powiedzmy, że rok temu spotkanie miało miejsce w sobotę, przez cały dzień gościliśmy całą rodzinę, a w tym roku roku jednak zdecydowaliście się zrobić to w piątek. No właśnie, z powodu tego, że chcieliście ugościć szkoły, grupy zorganizowane.
4: Dokładnie taka była potrzeba. Nauczyciele w tym gorącym okresie zakończenia roku szkolnego mają co robić i naprawdę też dzieciaki są przebodźcowane. To, co się dzieje w szkołach pod koniec roku szkolnego, to jest naprawdę wyczyn dla jednej i drugiej strony, czyli dla tych, którzy edukują, ale

0: dla tych, którzy się uczą i rzeczywiście ten okres miał być taki wstępem w zasadzie do najlepszego miejsca, do nieformalnej edukacji, która czeka w okresie wakacyjnym, bo dużo będzie się działo też w kortosferze w okresie wakacji. Natomiast ta możliwość w kortosferze miała dzisiaj miejsce i od samego rana grupy zorganizowane.
1: Co działo się podczas edycji trzeciej Słońce rządzi wszystkim? Znowu dużo bardzo fajnych, ciekawych propozycji. No ale właśnie powiedzmy w skrócie, czego mogli doświadczyć ci wszyscy, którzy odwiedzili wasze centrum.
0: W zasadzie od samego rana dużo atrakcji, laboratorium świetlnych i barwnych zjawisk, warsztaty Poznaj swój mózg, sama wystawa, która była dostępna, spotkanie z Karolem Wójcickim z Głową w gwiazdach. To jest youtuber, który jest znany, bardzo rozpoznawalny, zresztą cała sala wsłuchiwała się w jego słowa. Fenomenalna osoba, świetny popularyzator nauki, laboratorium wysokich energii, mobilne planetarium, lunety, teleskopy, które dzisiaj nam towarzyszyły, pokazy naukowe i tutaj w zasadzie premiera, atmosfera, słońce, energia tematycznie, ale to była moc, to był nowy pokaz, który dzisiaj miał swoją premierę i naprawdę ze strony laboratorium bardzo duża moc, ale i też ogień na scenie, bo nie możemy zapominać o pokazie edukatorów, gdzie pod hasłem mobilne planetarium, lunety, teleskopy, które dzisiaj nam towarzyszyły, pokazy naukowe i tutaj w zasadzie premiera, atmosfera, słońce, energia tematycznie, ale to była moc, to był nowy pokaz, który dzisiaj miał swoją premierę i naprawdę ze strony laboratorium bardzo duża moc, ale i też ogień na scenie, bo nie możemy zapominać o pokazie edukatorów, gdzie pod hasłem

A moc to był nowy pokaz, który dzisiaj miał swoją premierę i naprawdę ze strony laboratorium bardzo duża moc, ale i też ogień na scenie, bo nie możemy zapominać o pokazie edukatorów, gdzie pod hasłem pokazu

0: tak wielka na scenie przy Wahadle, bo Stach Bukowski po prostu nami, w zasadzie nas chyba zaczarował, bo ten głos, fenomenalny głos mieszkańca naszego miasta, to warto komunikować o tym, bo to jest duża postać, która wywodzi się z Olsztyna, autentyczna muzyka, piękna gitara, piękny głos, piękny w ogóle zespół, perkusja wspaniała, ten kto nie był z nami niech żałuje, natomiast zachęcam do tego, żeby obserwować trasę Stacha, bo naprawdę warto zobaczyć go w akcji, także dużo atrakcji w samej kortosferze na zewnątrz, fantastyczna ilość odbiorców, to daje nam energię, jak zawsze, gdy kortosfera jest pełna naszych odbiorców, to żyjemy tym po prostu jako cały zespół i to ma sens.
1: To teraz już zbliżamy się do wakacji, lato oczywiście za progiem i dla was też jest bardzo gorący okres, bo wiemy doskonale, że będziecie w różnych miejscach Polski promować właśnie kortosferę, czyli promować to miejsce, ale co będziecie działo podczas okresu wakacyjnego tutaj właśnie, jeżeli chodzi o kortosferę, będzie można spokojnie do was przyjechać, odwiedzić was, sprawdzić?
0: W pierwszym tygodniu, w zasadzie po dzisiejszym wydarzeniu, oczekujcie na naszym Facebooku kortosfery dużego konkursu, ponieważ za chwilę z nami będzie robot humanoidalny i będzie konkurs na nazwę z fajną nagrodą. To jest pierwszy akcent. Później startujemy jeszcze w pierwszym tygodniu wakacji, bo w zasadzie do tego momentu oczekujemy. Pierwszy tydzień wakacji to dodatkowe elementy w laboratorium, jak również na wystawie. To będą pokazy naukowe, które będą w cenie biletu, także zachęcamy, przychodząc na wystawę, możecie otrzymać dużo więcej niż do tej pory w pierwszym tygodniu. Taki mocny akcent na wystartowanie sezonu letniego. Później są półkolonie i również dużo grup turystów, którzy już rezerwują u nas bilety, ale też to będą jak co roku spontaniczne wejścia. W okresie wakacyjnym pracujemy dłużej, wydłużamy pracę o godzinę do 19, także spokojnie, będąc na plaży, będziecie w stanie jeszcze po plaży w zasadzie jeszcze się edukować.

0: to jest duża trasa przed nami, jest to rok popularyzacji nauki i to jest kluczowe zadanie przed nami, żeby w tym okresie wakacyjnym, gdzie większość osób odpoczywa w Polsce, to my zajmujemy się rzeczywiście dotarciem do każdego, w każdym wieku, co też dzisiejsze wydarzenie przedstawiło oblicze Kortosfery, bo mieliśmy wspaniałych seniorów, którzy i bawili się podczas koncertu, ale i też na wystawie. To fantastyczne obrazki, gdy widzę seniorów, którzy doją krowę, gdy czytają o fotosyntezie, gdy podchodzą do naszych eksponatów, które są przygotowane na obiekcie, gdy czytają elementy o mitozie i mejozie. To naprawdę z punktu widzenia osoby, która zajmuje się tym na co dzień, to jest fantastyczny obrazek, że jeszcze jako senior ktoś chce się edukować, bo my też do tego jesteśmy. My mamy też ofertę przygotowaną dla seniorów, więc mam nadzieję, że też ta oferta jest coraz bardziej dostrzegana przez seniorów, bo to też dzisiaj zobaczyliśmy. I mam nadzieję, że tutaj spotkamy się albo w Polsce, albo w Kortosferze, bo często tak mamy, że mieszkańcy gdzieś Olsztyna podchodzą do naszych stanowisk, gdy jesteśmy, nie wiem, na przykład w Zakopanem, Bielsko-Biała, Tarnów. No to są tylko niektóre miasta, w których będziemy. Będziemy też regionalnie, bo na pikniku w Gryzilinach, piknik lotniczy, który też jest bardzo mocnym akcentem, zachęcamy też do udziału, bo oprócz tego, że są pokazy na niebie, to też wartość edukacyjna. Spokojnie, gdy będziecie z dziećmi, młodzieżą, ale i też osoby dorosłe mogą świetnie spędzać czas w naszych strefach edukacyjnych, bo my też będziemy i zachęcam do wizyt w naszych strefach.
1: To już wiemy, jeżeli chodzi o wakacje i lato w Kortosferze, jeżeli chodzi także o jej wydarzenie, o event Słońce rządzi wszystkim. I jeszcze dyrektorze, chciałbym wrócić na sekundkę, na chwilę do wydarzenia, które miało miejsce po raz pierwszy w naszym mieście 31 maja, czyli miało miejsce bardzo fajne spotkanie pod hasłem Olsztyn Love Nauka. Nie zdążyliśmy porozmawiać już po tym wydarzeniu, czyli teraz bardzo poproszę też o takie krótkie podsumowanie tego właśnie eventu. Skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie takiego spotkania? Spotkaliśmy się akurat, czyli wydarzenie miało miejsce tuż przed Dniem Dziecka. To był 31 maja, niedziela, 1 czerwca mieliśmy Dzień Dziecka i na tym wydarzeniu faktycznie pojawiło się bardzo dużo rodzin z dziećmi.
0: Wiele elementów złożyło się na ten termin. W zasadzie chcieliśmy troszeczkę przedłużyć może Kortowiadę, ale i też połączyć element Dnia Dziecka, który był wtedy w poniedziałek. Natomiast rodzice, z uwagi, że wszyscy gdzieś pracujemy, mamy dużo obowiązków, to często poświęcamy ten czas bardziej w weekend i tutaj przygotowaliśmy moc atrakcji, współpracując z wydziałami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bo to one z nami zbudowały fantastyczne wydarzenie. To był fantastyczny namiot nauki, edukacji, popularyzacji nauki, komunikacji o nauce. W zasadzie nowe wydarzenie na mapie Olsztyna. Zależało nam na tym, aby stworzyć wydarzenie plenerowe, którego nigdy nie było w Olsztynie, bo czegoś takiego w takim formacie i o takim zasięgu nie udało się do tej pory zrobić. I tutaj jesteśmy przekonani, że utrzymujemy to wydarzenie w perspektywie kilku lat. Tak naprawdę do 2029 będziemy organizować te wydarzenia pod hasłem Olsztyn Love Nauka w okresie takim już cieplejszym, bo to będzie przełom maja-czerwca, w zależności od roku, to już w zasadzie mamy daty, w których będziemy realizować to wydarzenie. Oprócz tego aspektu, jak zawsze naukowego, edukacyjnego, mieliśmy koncert, wspaniałe w zasadzie dwa koncerty, bo Rex, później koncert Zali, która w tym roku fenomenalnie odnajduje się na scenach w Polsce. Wyróżnienia, męskie granie, to jest po prostu postać, która była z nami i wykonała świetny koncert na naszym wydarzeniu Olsztyn Love Nauka. Fantastyczna moc ludzi, którzy się bawili w namiocie i to, tak jak mówię, od najmłodszych po najstarszych. Wspaniały przekrój wiekowy. Widać, że gwiazda jest rozpoznawalna w każdym wieku. Także to też taka prognoza, że warto stawiać na te młode osoby, które dzisiaj kroczą po scenie, bo Zalia jest niezwykle młodą osobą, nowa postać na scenie, ale tak mocny akcent, że naprawdę cieszę się, że udało nam się ją pozyskać do Olsztyna na ten koncert i to jest prognoza, że gdzieś próbujemy utrzymać ten poziom na przyszłe lata, bo wydaje mi się, że przyszłość też uniwersytetu wiąże się z tym, że jesteśmy z ludźmi, wychodzimy, odpowiadamy za kształtowanie społeczeństwa i to jest właśnie właśnie też misja

0: i kortosfery, i wszystkich wydziałów uniwersytetu. Wydaje mi się, że udało się tutaj zakomunikować w Olsztynie, że duże rzeczy też mogą się dziać w Kortowie.
1: I jeszcze jedna bardzo ważna tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o ten event Olsztyn Love Nauka, bo pokazaliście, że można odczarować kolejne miejsce, magiczne miejsce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Trochę zapomniane, tak prawdę mówiąc, bo tam tylko parking, wcześniej boisko do gry, do prawienia sportu, a teraz się okazuje się, że jednak w tym miejscu także można zorganizować bardzo fajny event i to zorganizować bardzo bezpiecznie.
0: Zgadza się, bezpieczny event jak najbardziej.

0: fajne miejsce, magiczne miejsce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Trochę zapomniane, tak prawdę mówiąc, bo tam tylko parking, wcześniej boisko do gry, do prawienia sportu, a teraz się okazuje się, że jednak w tym miejscu także można zorganizować bardzo fajny event i to zorganizować bardzo bezpiecznie.
1: Zgadza się, bezpieczny event jak najbardziej.

0: Wewnątrz też się pojawili sponsorzy, którzy też byli z nami, za co dziękuję, bo można było zobaczyć betoniarkę, zobaczyć jak wygląda życie strażaka. Dużo, dużo takich atrakcji, które same siebie się zrodziły, bo w zasadzie samochód wyścigowy, który był dostępny i tych młodych kierowców wyścigowych mogliśmy obserwować, którzy są za kierownicą, to było też wspaniałe. Były też atrakcje takie miękkie, ja to nazywam, no, dla dzieci typowo, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak widać, no, ludzie potrzebują miejsca i takich wydarzeń, żeby po prostu być ze sobą, bo też jest ważne, że kortosfera to nie tylko miejsce, w którym możemy się edukować, ale to jest miejsce, które odpowiada za kształtowanie społeczeństwa w tym formacie, że jesteśmy dla siebie i tutaj pamiętamy o tym, że drugi człowiek jest po tej stronie, gdzie jest klientem, ale on jest rzeczywiście dla nas niezwykle ważny i budujemy wszystkie produkty pod niego.
1: Też w takim razie króciutkie zapowiedzi, jeżeli chodzi o wasze wrześniowe spotkania i propozycje. Na pewno przy Święcie Sera będziecie i na pewno jak zawsze pod koniec września. Przypomnijmy, co się wydarzy?
0: Święto Sera w zasadzie w połowie września. To będzie sobota i niedziela tutaj na parkingu pod kortosferą i w samej kortosferze też bardzo dużo atrakcji, moc wydarzeń. Zapowiadam taki jeden konkurs, który będzie ubijanie masła. To jest coś, czego nigdy nie było w Gortowie, takiego elementu nie realizowaliśmy, ale też będzie można na przykład spalać kalorie na czas, spotkanie z dietetykiem. Dużo przygotowaliśmy na święto sera, ale też sama aranżacja tego, co dzieje się do tej pory, czyli ten namiot zewnętrzny, który no, wiele osób odwiedza ten namiot i ma możliwość weryfikacji tych produktów, które dostarcza dzisiaj sektor mleczarstwa i na pewno wydarzenia, które będą na zewnątrz, to też będą namioty edukacyjne, wydziałów. Wydział Nauki o Żywności bardzo mocno nad tym pracuje i tutaj jestem przekonany, że dużo się wydarzy. Ale później ostatni czwartek, piątek i sobota września to będą Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. 24. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Czwartek, piątek w Kortowie, moc wydarzeń. Na wydziałach, w kortosferze, w bibliotece, w centrum konferencyjnym. Naprawdę bardzo bogaty program, nad którym pracujemy już bardzo intensywnie i tutaj będzie się działo. Oprócz tego w sobotę jesteśmy w Galerii Warmińskiej, bo to jest format wyjścia do społeczeństwa w takim nietuzinkowym miejscu, gdzie ktoś no, nie spodziewałby się, że da się tam edukować, da się tam zorganizować event, a my to robimy. To jest ukierunkowanie naszego profilu działalności do mieszkańców regionu, bo oni są rzeczywiście w okresie weekendowym w galerii.
1: Mateusz Pikuliński, dyrektor Kortosfery, był naszym gościem. Przypominam, że Kortosfera w Olsztynie mieści się przy ulicy Dębowskiego 11a. W jakich godzinach można odwiedzać jeszcze, dyrektorze?
0: W tygodniu zapraszamy od godziny 9 w weekendy, czyli sobota, niedziela, od godziny 10 do godziny 18 w okresie wakacyjnym do 19.
1: Dzięki wielkie w takim razie za tą rozmowę. Ja też wam dziękuję za to, że byliście razem z nami. Andrzej Brzozowski. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: SK Olsztyn News.
1: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Zapraszam do wysłuchania relacji z 10. charytatywnego biegu o złotą monetę. Jak było? O tym opowiedzą osoby, które spotkałem podczas tego wydarzenia. Spotkanie bardzo fajne na plaży miejskiej. Finał akcji Dobro Oddaje. No i bieg charytatywny 10. złotą monetę. Wspieramy podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci, których jest ponad 500.
3: Marcin Gionibarczyk, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Ja się cieszę, że w ogóle już akcja przyniosła tak dobre skutki, ale wiem, że dzisiejszy piknik i pierwsze promienie słońca mi podpowiadają, że przyjdzie tu wielu Olsztynian, wielu mieszkańców regionu i też włoży odpowiedni pieniążek do puszki i dzięki temu większej ilości podopiecznych będzie można pomóc.
1: Fajnie patrzycie na ten cały widok tutaj młodych ludzi i zaangażowanych w to całe wydarzenie.
3: Bardzo się cieszę, że tak dużo wolontariuszy, dużo różnego rodzaju organizacji wspiera ten piknik. Dzisiaj jest też dzień sportowy, więc będziemy mieli tutaj prawdziwą mieszankę dobrych sportowych emocji i dobrego takiej energii w sercu, które daje właśnie ten efekt dla fundacji.
1: Ale to widać też, że dziś jesteśmy otwarci na to pomaganie. Patrzymy na to, co się dzieje wokół nas.
3: Ja myślę, że Polacy i mieszkańcy Warmii i Mazur mają wielkie serce i to dzięki temu można zbierać te środki i pomagać.
1: Dzięki.
4: Jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Agnieszka.
5: Bardzo duże zainteresowanie naszym stoiskiem. Zapraszamy serdecznie. Mierzymy poziom cukru we krwi, mierzymy ciśnienie, uczymy pomocy pierwszej przy żakrztuszeniach. Są zabawy logopedyczne, zabawy z naszymi różnymi specjalistami. Serdecznie.

0: serdecznie zapraszamy do nas.
1: Finał akcji Dobro oddaje TEP Edukacja i młodsi i starsi tutaj się wbijają i bardzo dobrze. Można skorzystać z tego się bardzo fajnego. Przypominam SP numer 22 w Olsztynie i włosy, czyli fajne walkoczyki możecie sobie dziewczyny zrobić. Chłopacy także, jak mają dłuższe włosy, jak najbardziej. Przypominam, że w dużym zielonym namiocie cały czas czekamy na Was, jeżeli chodzi o loterię i o te słodkości.
2: Dzień dobry, witam, aspirant Łukasz Tomaszewski z Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji.
1: No właśnie, Łukasz, to w takim razie opowiedz mi o tym, co dzisiaj mamy przygotowane dla osób, które odwiedzają piknik Dobro oddaje i ten bieg nasz, 10. bieg charytatywny o złotą monetę?
2: Dzisiaj jak najbardziej przyjechaliśmy dwoma pojazdami oznakowanymi. Jeden pojazd oznakowany marki BMW, jest to pojazd typowo patrolowy do jazdy po drogach. Drugi

0: Wojewódzkiej Policji.
1: No właśnie, Łukasz, to w takim razie opowiedz mi o tym, co dzisiaj mamy przygotowane dla osób, które odwiedzają piknik Dobro Oddaje i ten bieg nasz, 10. bieg charytatywny o złotą monetę?
0: Dzisiaj jak najbardziej przyjechaliśmy dwoma pojazdami oznakowanymi. Jeden pojazd oznakowany marki BMW, jest to pojazd typowo patrolowy do jazdy po drogach. Drugi

0: Ale trzeba pamiętać o jednej istotnej rzeczy, że pomoc nie kończy się dzisiaj po zakończeniu imprezy, także zachęcamy do wspierania przez cały rok i złotówką, i też jakimiś uczynkami.
1: Idę, sprawdzam dalej, jaką was sytuacja, jeżeli chodzi o nasze spotkanie tutaj, jeżeli chodzi o akcję Dobro Oddaję, Fundacja Przyszłość dla Dzieci.
2: Krystyna.
1: Krystyna, jak ci się podoba to spotkanie?
2: No wspaniałe. Uważam, że to dużo powinno być takich spotkań. Wszystko jest pięknie. I biegi, i młodzież.
1: Ale wiesz co, chyba cieszy, prawda, że tak potrafimy się jednoczyć i pomagać.
2: No jak najbardziej właśnie. Jestem za.
1: Dzień dobry. Jak u ciebie sytuacja?
3: U nas jest bardzo duży ruch. Teraz mamy chwileczkę przerwy, ale ogólnie nasza analiza kolorystyczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Bo przypomnijmy, że w TP Edukacja trwa analiza kolorystyczna, czyli no właśnie, na czym polega ta analiza kolorystyczna?
3: Ja i moje uczennice dobieramy odpowiednią paletę kolorów. Mamy do wyboru paletę wiosny, lata, jesieni i zimy, czyli te kolory, które są w danej porze roku w naturze, dobieramy do typu urody tutaj naszych kandydatek. No i później dobieramy to, staramy się doradzić, czym te osoby wyglądają najlepiej, w których kolorach jest im najkorzystniej, tworzymy odpowiednie kolorystyczne kompozycje, dobieramy złoto, srebro, doradzamy dodatki, biżuterię, także no staramy się pomóc tutaj.
1: Dzisiaj Dobro Oddaję faktycznie?
4: No wydaje mi się, że tak, bardzo fajna inicjatywa.
1: Zapytam się 19-latki, która ma na imię?
5: Amelia.
1: Amelia, no ty jak ocenisz to spotkanie, to wydarzenie?
5: Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. To już jest mój trzeci rok z rzędu, kiedy tutaj jestem ze swoją szkołą i zawsze dużo się dzieje.
1: Widzi u nas koło gospodyń Wodzewo.
6: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, proszę.
6: Dzień dobry. Jestem Krystyna Wojczuk, reprezentujemy koło gospodyń z małej miejscowości Budzewo, to jest gmina Budry.
1: Drogie panie, co u was dobrego, bo tak, oprócz słodkości, to coś jeszcze?
6: Tak, mamy pierogi własnej roboty, trzy gatunki, czyli z ziemniakami, z kapustą, z grzybami i z kaszą. Polecam, bardzo są smaczne. I do tego mamy smalczyk, chlebek swojski i ogórek. Pomagamy jak tylko możemy.
1: Dzień dobry.
7: Basia.
1: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o to pomaganie? Faktycznie ta pomoc jest bardzo potrzebna?
7: No dla Lunki tak. Teraz się przygotowujemy, czeka nas operacja, ale dajemy radę i dzięki fundacji radzimy sobie.
1: Ja wiem, że pogoda troszeczkę krzyżuje nam plany, ale faktycznie widać, że to Dobro Oddaję?
8: Dobro Oddaję i ja widzę to już bezpośrednio u dzieci, więc faktycznie jest to naprawdę realna pomoc.
1: Fundacja Przyszłość dla Dzieci. Teraz, już właśnie w tej chwili, DJ Freak! 10. charytatywny bieg o złotą monetę, Andrzej Brzozowski. No i czas na podsumowanie tego właśnie wydarzenia, a obok mnie organizatorka.
9: Iwona Szkowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
1: Bardzo fajne wydarzenie, była mega moc od osób, które przyszły do nas. Trochę próbowała nam pogoda popsuć szyki, ale my się nie daliśmy i pokazaliśmy, że warto dawać to dobro.
9: Tak, najbardziej cieszyło mnie to, że każda kolejna osoba, która przychodziła, mówi, że jest zaskoczona, że już jest tak dużo osób tutaj i że cieszy się, że jednak dołączyła do nas, bo jak zawsze w zasadzie olsztynianie i nie tylko, bo z różnych okolic też Warmii i Mazur tutaj osoby do nas dołączyły, po to, aby wspólnie świętować zakończenie akcji Dobro Oddaję i po to, aby wziąć udział w 10. jubileuszowym charytatywnym biegu o złotą monetę.
1: Były biegi towarzyszące, był bieg na dystansie 5 km. Nie ma takiego wydarzenia u nas biegowego, żeby tyle osób w biegach towarzyszących brało udział. Naprawdę jestem zawsze pod dużym wrażeniem, że tyle osób udaje nam się zebrać podczas tego właśnie biegu. Już nie mówiąc oczywiście o biegu głównym, gdzie wystartowało prawie 300 zawodników, ale naprawdę ta liczba osób, które dzisiaj były tutaj ponownie z nami, mimo tego, że ta pogoda, przypominam, nie rozpieszczała nas, więc być może także nie zachęcała do tego, żeby wyjść tutaj i pobiegać, jednak oni się stawili i fajnie bawili razem z nami.
9: Tak, to naprawdę czuć było tę moc i tę energię na trasie, czuć ją było na starcie i na mecie. Dzieciaki dawały z siebie wszystko i ten ogrom energii, które gdzieś tam z siebie wyrzucały, naprawdę można było aż poczuć na skórze. No jesteśmy zachwyceni. Bardzo cieszy mnie to, że również wzięło udział kilkoro naszych podopiecznych z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Ja przypomnę, że mamy ich pod swoimi skrzydłami. Ponad 500. Widziałam i Franka, i Oliwkę, i inne dzieciaki i to było cudowne. Myślę, że też to, że tych dzieci tutaj startuje tak wiele, pokazuje, że jednak dzieciaki też mają wielkie serce, ale też znają te dzieci z naszej fundacji. Wiele dzieci znają. To są ich koleżanki, koledzy z ławki. Wiedzą, z jakimi problemami się borykają. Staramy się o tym mówić, uwrażliwiać ich na to, na ich potrzeby, na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i na to, że dzięki takim akcjom, jak nasza doroczna wiosenna akcja Dobro Oddaję, te dzieciaki mają szansę na lepsze życie i to jest dla nas najważniejsze w tym wszystkim.

0: tym roku cel macie bardzo fajny i konkretny, 140 tysięcy złotych. Wiem, że ta kwota już powoli zbliża się, czyli powoli już osiągnęliście ten finałowy zastrzyk gotówki, który jest potrzebny oczywiście podopiecznym fundacji.
1: Tak, dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy, na liczniku było 130 tysięcy złotych, więc brakowało nam 10 tysięcy, ale jestem przekonana, że po tym dzisiejszym dniu, jak to wszystko podliczymy, przekroczymy tą kwotę, mam nadzieję. No i co najważniejsze, po raz kolejny możemy powiedzieć o tym olbrzymim sukcesie, o tym, że zjednoczyliśmy tak naprawdę dużą część społeczności z Warmii i Mazur w jednym celu, w celu czynienia dobra. Także to jest chyba największa wartość tego wydarzenia.
0: Mówiliśmy dużo o biegu samym, ale przypomnijmy też, że mieliśmy piknik. Piknik, gdzie pojawili się wasi partnerzy, wasi sponsorzy.
1: Na tej cudownej górce było dzisiaj wielu naszych partnerów. Było z nami Radio SK, oczywiście. Od wielu lat towarzyszy nam TEP Edukacja, które tutaj różne atrakcje przygotowało dla dzieci i dla młodzieży. Był z nami Medbox, był Paweł Pszczółkowski. To wydarzenie również odbyło się, było współfinansowane dzięki gminie Olsztyn i dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu. Były z nami rajdówki, była policja, była straż pożarna, była rajdówka Staniszewskiego, była Kastorama. Tych atrakcji było tutaj całe mnóstwo i nie można się było nudzić przez te kilka godzin. To oczywiście pogoda próbowała nam zepsuć plany, ale my po prostu zmodyfikowaliśmy swoje plany i przygotowaliśmy takie atrakcje, żeby można tutaj było się świetnie bawić, mimo nie najlepszej pogody chwilami. Była też nasza loteria fundacyjna, czy ciasta przygotowane przez rodziców naszych fundacyjnych. Było też koło gospodyń wiejskich z Budzewa, które częstowały smakołykami, więc to wszystko spowodowało, że atmosfera była naprawdę piękna, rodzinna i niesamowita. No, myślę, że za rok będziemy tutaj znowu.
0: Przepis na udane wydarzenie, na udaną imprezę?
1: Mnóstwo dobrej energii, mnóstwo pozytywnego nastawienia tak naprawdę. No i co, trzeba zaprosić biegaczy, a oni wnoszą ze sobą taką energię, i ci mali, i ci duzi, że nie ma opcji, żeby coś się nie udało. Iwona Rzechowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
0: Bieg o złotą monetę, 10. edycja już za nami. I obok mnie Mateusz Kownacki, który z biegiem jest związany od samego początku. Superczas.pl, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mateusz, teraz twoje podsumowanie. Za chwilę mam nadzieję, że też malutkie wspomnienia twoje, jeśli chodzi o to wydarzenie, ale jak ocenisz tą 10. jubileuszową edycję tego właśnie charytatywnego naszego spotkania?
2: Ocenić mogę tylko w jeden sposób. Wspaniałe wydarzenie, cel zrealizowany, pomoc dla dzieci. Myślę, że to jest najważniejsze, tak? Każdy tutaj przyjeżdżał z różnymi ambicjami sportowymi, tak? Bo tutaj mieliśmy sporo, kilkuset sportowców, no ale najważniejszy jest ten cel na końcu, pomoc dla dzieciaków. Zresztą było wiele radości na mecie, ale najbardziej wzruszyła mnie ta sytuacja, jak był tutaj ten z nami Franek, który był twarzą tej imprezy i on na rękach mamy. To tylko jego mama może wiedzieć, ile to znaczy ta pomoc, tak? Jak ona jest ważna i po prostu, no to mnie ujęło. No i no myślę, że kolejne 10 lat przed nami, co najmniej ze mną, że tak powiem, będę pomagał, angażował się, bo warto pomagać.
0: To teraz jeszcze właśnie twoje wspomnienia, bo one się pojawiły podczas tego właśnie wydarzenia, podczas tego właśnie spotkania. 10. wydarzenie, była też edycja wirtualna, no ale właśnie pamiętasz ten początek współpracy z Fundacją Przyszłość dla Dzieci i oczywiście, jeżeli chodzi o bieg, ten bieg charytatywny?
2: Pamiętam doskonale, pamiętam wszystkie edycje od pierwszej do 10, jedna była rzeczywiście wirtualna, no tak to było. Gdzieś tam w połowie naszej drogi dziesięcioletniej zaczynaliśmy od Parku Kusocińskiego i hali startu jeszcze, która teraz nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale coś tam, jakieś inne są plany na tą halę. Padało, lało, było gorąco, różne były tutaj przygody, no ale tak się właśnie, tym się cechują imprezy w plenerze, dlatego moim zdaniem są tak wspaniałe, bo te warunki atmosferyczne są integralną częścią tych działań, a historia zaczęła się od tego, że wracałem po weekendzie z pracy i zadzwoniła do mnie Agnieszka z Fundacji Przyszłość dla Dzieci i zapytała, jak się mierzy czas, więc po dwóch głębszych wdechach powiedziałem, wiesz co, ja wam to zrobię. No i tak robię od 10 lat, no.
0: Co takiego fajnego jest w tej imprezie, bo obsługujesz faktycznie dużo wydarzeń biegowych oczywiście. Jeżeli chodzi o to charytatywne spotkanie, one się wyróżnia jakoś od tych spotkań innych biegowych?
2: Wyróżnia się od progu, czy to atmosfera, czy to otwartość. Masa wolontariuszy, osób zaangażowanych, pomocnych, młodzi ludzie, co najbardziej mnie tutaj cieszy, że chcą się angażować, są z uśmiechem tu na ustach, są pomocni, pytają, czy coś pomóc, czy coś, bo nie chcą tylko stać i robić za tło, stoją przy trasie, kibicują, udzielają się, ale myślę, że każdy uczestnik, który tu przychodzi, czuje się po prostu tutaj jak u siebie. Wspaniała energia. Dzisiaj jak wychodziłem z domu do pracy, to powiedziałem mojej partnerce, że ja tutaj jadę z uśmiechem na ustach, że to będzie na pewno wspaniała impreza, wspaniałe emocje, no i tak było.
0: Biegi towarzyszące. Rzadko chyba bywa, żeby taka frekwencja bywała, jeżeli chodzi o biegi towarzyszące. Ci najmłodsi faktycznie zawsze są z rodzicami, ale tutaj, jeżeli chodzi o te biegi starszaków, także cieszyły się bardzo fajnym wzięciem.

0: Dzieci to też jest chyba plus tego wydarzenia.
1: Ogromny, no dzieciaki pomagają dzieciom, no co tutaj więcej powiedzieć. Ja myślę, że tych małoletnich uczestników to było tylu, co tych dorosłych, więc rzadko się to zdarza rzeczywiście. No ale tutaj, no przykład idzie z góry, dzieciaki chcą się angażować. Wspaniałe emocje, no polecam każdemu.
0: Pamiętasz, ile w biegu głównym mniej więcej uczestniczyło zawodników? Tam prawie 300, co? Prawie dobiliśmy, na pewno ponad 250.
1: Tak, prawie 300. Tak, taki przekaz jeszcze dla tych wszystkich biegaczy. Jest was wielu, mam nadzieję, że będzie coraz więcej. To są wspaniałe inicjatywy, warto pomagać, warto wspierać. Jak tylko możecie ruszyć się z przysłowiowej kanapy, to dołączajcie, bo tutaj nikt nikogo nie rozlicza za czasy osiągnięte na mecie, ale za to jesteście doceniani za pomoc, która jest niesiona razem z tą imprezą.
0: Powiedzmy o tym, to miejsce, w którym my jesteśmy, czyli ta zielona górka pomiędzy plażą numer 1 a plażą numer 2 w centrum Mokiel, no i ten cudowny szpaler drzew, który tak podobno jest jakby był specjalnie stworzony do tego, żeby właśnie tutaj był start i meta tych wszystkich wydarzeń biegowych.
1: Tak, i wzdłuż tego szpaleru mnóstwo ludzi, mnóstwo z transparentami, no wspaniałe to robiło wrażenie, no po prostu chciałoby się tu być jeszcze dłużej, no ale co, no musimy się pozbierać i widzimy się za rok.
0: Podczas 11 biegu Charytatu Pnęga złotą monetę Fundacji Przyszłość dla Dzieci, podczas kolejnego finału Dobro oddaje Mateusz Kownacki, ekipa Superczas.pl, no i mówiący te słowa Andrzej Brzozowski. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy być właśnie w tym miejscu. Do zobaczenia, dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć Michał.
2: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
2: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
3: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
2: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
3: Tak, dokładnie.
2: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
3: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
2: Nadal to była wasza wspólna decyzja.
3: Tak jest.
2: Jak w związkach często. Tak, okej.
3: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję, żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
2: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
3: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
2: Dopiero przy gejcie jesteś.
3: Nawet,
2: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale.

0: No ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rembikowski?
1: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki... Tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
1: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle?
1: W ogóle.
0: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
1: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
1: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
0: Oczywiście, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
1: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Zablisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości, twojego oblicza jako artysty, czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę?
1: Wydaje mi się, że znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych, aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak, ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał, ale...
1: A szkoda?
0: Nie,
1: żartuję.
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?

0: najlepszych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
1: Tak, ja słuchałem, tak, ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał, ale...
0: A szkoda? Nie żartuję.
1: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
0: Tak?

0: nie wspominam tego za dobrze, no bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi, przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji
1: za mała
0: wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda, ale żeby nie było to, tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielkiej zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Nubikowski koncertów. I jakby znowu, to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo taki ściskający, taki po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie i tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem i tak mimo wszystko głównie jestem podjarany tym.
0: Dobrze.
1: Tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą teraz. Jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
0: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest...
0: Okej, okay. A to się decyduj, bo premiera z tego co wiem zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję, w takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Pustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest! Oczywiście, że tak, na pokładzie. Na razie.
1: Pa!
0: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszej

0: Studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczność, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
1: No nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę. Bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia. I takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
1: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
1: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
1: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to brzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Deleyaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to 3 jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynia albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak, jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że mówisz, masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
1: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i
0: Super. No,
1: i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Yes. Ale widocznie tak musiało być.
1: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmiej człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
1: Tak, słyszałem. Dostaję.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
1: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program.

0: Artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie. Gdzie ja, zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
0: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
0: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. I no już można ją zamawiać w stałej
1: super
0: sprzedaży. Więc
1: gratuluję
0: zapraszam
1: ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
0: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
1: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
0: Michał,
1: tego ci bardzo serdecznie
0: tak
1: życzę.
0: O! Nigdy.
1: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i zapraszam.
1: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcą hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować

0: zaoferować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.

0: Dobra decyzja.
1: SK Music News.

swoją właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków i śpiewałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Turbulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry

0: Eclipse zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
1: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
2: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
1: Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
2: To prawda.
0: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
2: No i dobra.
0: No cóż. Na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanber i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Zoru błahy.
3: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do

całość, czyli Creepin. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

0: Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not.
1: Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you.
0: Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą,

0: Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
1: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
1: Margaret,
2: dobry początek.
1: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
1: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
3: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane. Zresztą
2: takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
1: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
3: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
1: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
1: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
2: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
1: Sięgał gdzieś do jakiejś
2: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
1: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
2: Tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek. ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
1: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje

0: sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
1: Tak, tak.
2: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
1: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tu
2: no gadaliśmy. Właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
1: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie idę,
1: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
2: A za chwilę
0: zjazd. Powrot do rzeczywistości.
1: Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
1: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności i to jest takie przejście.
0: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
1: Oh, wow.
2: No.
1: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
1: Kurde.
2: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
1: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
1: tak, bo faktycznie po tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
1: Tak,
2: stoją te stylizacje.
1: Tak. No. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
1: Dziękuję.
2: Już wiemy, nie, no cała tak. Polska sobie.
1: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
2: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
1: ja
0: czy widziałeś.
1: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
2: ale to miłość twoja, nie?
1: Ojejku, tak często pisać na mnie?
2: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
1: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
1: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
1: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikację,
1: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
1: No to masakra.
2: Tak
0: się
2: czyli
0: zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
2: chyba
0: o tobie.
2: Gosia.
1: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
1: tak,
0: u ciebie.
1: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
1: Mamy.
2: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
1: Przecież
2: trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich

0: tutaj drive'ów, no.
1: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
2: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że no. Masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
2: Takie. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
1: Co? No luz, no luz, no luz, no luz. Jaki luz?
3: Red flag taki.
1: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a co powiedział Piotrek?
1: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: A, no, no.
1: Czyli nie wiadomo. No, Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
1: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak on ci puszcza swoje?
1: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
2: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no. I chciałem powiedzieć, że...
1: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
1: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie.
1: Nie. Nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
2: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
2: rozumiem,
0: ale
2: że nawzajem.
0: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
1: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
0: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
1: to
0: ponownie,
1: chce,
0: nie?
1: Się chce,
0: no
1: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
2: Odchodzić,
0: dobra, fajnie,
2: dziękuję.
0: Że jest efekt, dziękuję, never again.
1: Tak.
0: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
1: no
0: ciężko pracowaliśmy,
1: sobie po
0: ale,
1: zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i ma to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
1: zielone,
0: nie?
1: Światło,
0: że,
1: no.
0: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
1: Czekam na...
2: A to teraz?

0: Słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
1: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret Dawid-Piotkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania
1: zaczyna,
2: piosenki
1: tak,
2: po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK. Dwie minutki po dziewiątej. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buuren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć.

Cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety, dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy od

0: odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie mogę doczekać się wakacji.
7: A ja przeciwnie.
6: No coś ty, czemu?
7: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
6: Brzmi nieźle.
7: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
8: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rzeźką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry, my po promocji z flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
18: Na miejscu czy na wynos?
17: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
18: Też z flash sale?
17: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
18: Sprytne!
17: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
19: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z Was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od Was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mhm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła jolole hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I

0: zapraszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Fiodorowicz Olsztyn przy ulicy Sielskiej 40. Szczegóły u partnerów marki.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Automatyko, loteria z atrakcyjnymi nagrodami, grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
2: Dziś witamy lato, a za tydzień wakacje. Anita Zalewska, cześć! A jeszcze dziś warto zajrzeć do Kortowa. Dlaczego? Bo powrócił Kortowski Park Świateł. To z okazji 27 urodzin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przez 3 wieczory alejki jednego z najbardziej malowniczych miejsc w Kortowie rozbłysną kolorowymi iluminacjami. No i dziś ostatni wieczór tego wydarzenia. A jak już padło hasło wakacje, to na start wakacji będzie się działo dokładnie 27 czerwca w sobotę akcja Bezpieczne Wakacje w olsztyńskiej Aquasferze. Na ten dzień zaplanowane są również 3 urodziny Space Parku i piana party.
3: Muzyką się żyje.
4: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Awi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
5: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Od lat. Tak. Już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
6: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
4: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

hitami. Eben, tego pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever i moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11, jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, z

0: To, ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: Man. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super ceny na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
3: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. A razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
4: No, tego. Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
8: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to Festiwal Pięciu Zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na Eskopy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu Eska. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie Eski. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Eska Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać

Czeski, bo mamy dla was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

SK Olsztyn. When you said you felt so happy you could die.

0: nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem: dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do

Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie

remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do

0: Czy na wynos?
1: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
0: Też z flash sale?
1: Tak. Ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
0: Sprytne.
1: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
5: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja, 15.
18: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
19: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.
6: Olsztyn na czasie.
4: Już za tydzień Olsztyn stanie się polską stolicą gamingu. Anita Zalewska, cześć! 27 i 28 czerwca Urania będzie gospodarzem drugiej edycji Olsztyn Gaming Series, największego wydarzenia gamingowego na Warmii i Mazurach. Organizatorzy zapowiadają turnieje e-sportowe, strefy free-to-play i retro, spotkania z influencerami, konkursy, panele dyskusyjne oraz symulatory. Będzie się działo, a szczegóły opisujemy na naszej stronie olsztyn.sk.pl. Eskowo wydarzenie polecamy. Polecamy również odwiedziny naszych sąsiadów, bo w Biskupcu 27 czerwca odbędzie się memoriał Andrzeja Biedrzyckiego.
8: Muzyką się żyje.
5: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie

0: Nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
0: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postawiać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później Ci Opowiem czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.

0: Gomez, Killem with Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i

0: No, tego.
1: A może...
2: Także tak.
3: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
4: Nie mogę doczekać się wakacji.
5: A ja przeciwnie.
4: No coś ty, czemu?
5: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
4: Brzmi nieźle.
5: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
6: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
10: I po reklamie.

0: To Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: No bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło. Za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: informácia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wolfman.
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład

0: Watch X3 za 1499 zł.
1: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, krzemieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
2: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to Festiwal Pięciu Zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
11: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
12: Takie budowania piosenki tak, po
11: to jest
12: kolei.
11: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
10: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
11: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko tego numeru nie nucić. Turu, turu. Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
13: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie!
8: To będzie ostatnia reklama.

0: płyty tarasowej, kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I Potlamie.
2: Olsztyn na czasie.
3: Jeszcze dziś wieczorem warto zajrzeć do Kortowa. Anita Zalewska, cześć! W Kortowie dziś ostatni wieczór wydarzenia Kortowski Park Świateł. Po raz kolejny najpiękniejsze alejki

0: Wanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
1: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 2 po 14, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Tego więcej trzeba, bajka, by poczuć się jak na wakacjach.
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: 55 years down the road.
1: Alex Warren w Radio SK.
2: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate w

0: wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: gówno. Zapraszamy do salonu o moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15. To będzie ostatnia reklama.
1: Dzień dobry, my po promocji z flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
2: Na miejscu czy na wynos?
1: Na wynos.

0: Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
4: Na miejscu czy na wynos?
3: Na wynos.

0: rejestrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
1: Sprytne!
0: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wiseman.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica.

0: ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Fiedorowicz Olsztyn przy ulicy Sielskiej 40. Szczegóły u partnerów marki.
2: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super ceny na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to festiwal pięciu zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i festiwal kultury średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów Straży Pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwała Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
7: 3, 2, 1, start!
8: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
9: Jak tam było na trasie?
10: Dobrze.
6: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
11: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią, zdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
21: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: No, tego. Może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
12: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Olsztyn na czasie.
27: Ale to będą urodziny? Anita Zalewska, cześć! Trzecie urodziny Space Parku i Piana Party. 27 czerwca wspólnie rozpoczynamy wakacje w programie m.in. gry, zabawy,

0: I konkursy, malowanie buziek, tatuaże i bańki. Będzie fabryka gniotków, wata cukrowa i inne niespodzianki. A na wielki finał piana party. Trzecie urodziny Space Parku 27 czerwca od 12 do 18.30. Na pierwszy dzień wakacji zaplanowano wiele różnych akcji, m.in. bezpieczne wakacje w akwasferze. Również tego dnia rozpocznie się druga edycja Olsztyn Gaming Series. To wydarzenie w Uranii.
1: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
2: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
1: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem.

Ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem.

0: spotkań w grupach G i H. Już za dwie godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
1: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Dwójka i Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa?

0: No, tego.
1: A może...
2: Także tak.
3: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: I po reklamie.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: sytuacja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
10: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
11: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
15: Na miejscu czy na wynos?
14: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
15: Też z flash sale?
14: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
15: Sprytne!
14: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
22: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
21: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem.

0: W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
1: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
2: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
3: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu ESK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej ESK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior. I teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w apce

0: bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super ceny na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: SK. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz.

0: Spaceman.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą CyberRisk.

0: Bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy 2 burgery za pół ceny.
3: Na miejscu czy na wynos?
2: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
3: Też z flash sale?
2: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
3: Sprytne!
2: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.

0: Kostki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ryn na lato. Już 27 czerwca impreza muzyczna z Eską i eksplozją kolorów. A wakacje to festiwal pięciu zmysłów. Dni Rynu, koncert Golec Orkiestra, kino plenerowe i festiwal kultury średniowiecza Masuria. Kalendarz imprez na stronie rpkit.pl. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Olsztyn na czasie.
5: Anita Zalewska, cześć! Już w sobotę, 27 czerwca, Stadion Tęczy w Biskupcu stanie się areną 8. memoriału Andrzeja Biedrzyckiego, legendy warmińsko-mazurskiej piłki i wieloletniego zawodnika Stomilu Olsztyn. W programie m.in. turniej piłkarski w kategorii Open oraz mecz towarzyski Oldboyów Tęczy Biskupiec i Stomilu Olsztyn. Szykujcie się na ten dzień, wydarzenie Eskowo polecamy. Polecamy również Olsztyn Gaming Series, to wydarzenie dokładnie za tydzień 27 i 28 czerwca w olsztyńskiej hali Urania. Będzie się działo, a szczegóły opisujemy na sk.pl.
6: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co?

0: Ma wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
6: Na miejscu czy na wynos?
5: Na wynos. Pędzimy do salonu obok.

0: Blokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
2: Na miejscu czy na wynos?
1: Na wynos. Pędzimy do salonu obok.

0: wędrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
1: Sprytne!
0: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.
7: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowi.

0: me tight and lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight and lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight and lets me go.
1: SK Olsztyn. Reklama.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
2: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
1: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w

0: 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
1: Tak.
0: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało teraz.
1: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
0: Takie wyczekane dziecko nasze.
1: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
0: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
1: Tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
0: Ja tylko, cię ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
2: swoją
0: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
1: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
2: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
0: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
2: Sięgał gdzieś do jakiejś
0: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
1: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
0: A tak, tak, pozdrawiamy.
2: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
0: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
1: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
0: Tak,
1: czuję się dobrze.
0: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
2: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
0: Tak.
2: Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
1: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tu
0: no właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
1: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
0: Teraz
1: wrócić do tego domu?
0: Daleko, nie
1: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów

0: to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
1: A za chwilę
0: zjazd.
2: Powrot do rzeczywistości.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jest

0: To jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
1: A za chwilę
0: zjazd.
2: Powrot do rzeczywistości.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jest

0: No i
1: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
0: No my po prostu dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
2: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności to jest takie przejście.
2: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
1: O, wow.
0: No.
1: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
1: Kurde.
0: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
1: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
1: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś, czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
1: Tak,
0: stojąca stylizacja.
1: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
2: Suszarka.
1: Dziękuję.
0: Nie, już wiem,
1: no
0: cała Polska sobie.
1: Tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
2: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
0: Dobra.
2: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
2: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
2: Gosia się skrzywiła, nie wiem, czy widziałeś.
1: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
2: Ale to nie ty, to ten, kto
0: napisał. Ale to miłość twoja, nie?
1: Ojejku, tak często pisze do mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
1: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
1: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
2: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
1: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. Komunikacje,
1: to prawda.
2: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
1: No to masakra.
0: Tak,
2: się czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
0: chyba
2: o tobie.
0: Gosia.
1: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
2: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
1: tak,
2: u ciebie.
1: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
1: Okay. Więc tak mamy.
0: Jakie było pytanie?
2: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
2: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
1: No, przecież też.
0: Trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
2: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
2: testują troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
1: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
2: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
2: Takie. Uf. I nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
2: Co? No luz, no luz, no luz,
1: no luz. Jaki luz?
0: Red flag taki.
1: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a
1: udawać.
0: Co powiedział Piotrek?
1: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
1: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
1: Okay. Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak, on ci puszcza swoje.
1: Tak, mówię, o, fajnie. No. Fajny dzień, gdzieś w studio.
2: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
1: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
1: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie.
1: Nie ma takiej opcji, Mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja

0: się, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale tak, rozumiem, ale że nawzajem.
0: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
0: Też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
2: to
0: ponownie,
2: chce,
0: nie?
2: Się chce,
0: no
2: tak.
0: Bo są takie współprace, że
1: odchodzić,
0: dobra, fajnie,
1: dziękuję,
0: że jest efekt, dziękuję, never again.
2: Tak.
0: No a my tutaj, poza tym, że no,
2: no
0: ciężko pracowaliśmy,
2: sobie po
0: ale,
2: zbieramy, wiesz, no...
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
2: daje
0: takie chęci,
2: zielone,
0: nie?
2: Światło,
0: że
2: no.
0: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
2: Czekam na...
1: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
0: No. No.
2: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
0: No.
1: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
0: Później ci opowiem.
2: Bo jak nie, to się obrazimy.
0: No właśnie.
1: To red flag.
0: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
1: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was
0: dostało. We hope so. Mamy nadzieję.
1: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
4: Olsztyn News.
5: Anita Zalewska. Rozpoczęła się budowa ośrodka szkolenia piłkarskiego przy Alei Sybiraków. W związku z tym już obowiązuje zakaz parkowania na terenie dawnego stadionu w Armii. Budowa ma potrwać 18 miesięcy. O szczegółach?
6: Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna. Cały kompleks docelowo będzie obejmował aż 4 płyty pełnowymiarowe boisk piłkarskich. Natomiast w pierwszym etapie zrealizujemy przede wszystkim niwelację terenów, budowę sieci podziemnych, ogrodzeń, piłkochwytów, ekranów dźwiękochłonnych tam, gdzie to jest wymagane przez projekt. No i najważniejsze, budowa pełnowymiarowego boiska z trybuną, krytą trybuną, w której będą też 4 szatnie, zaplecze sanitarne, to wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania boiska. Boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią, czyli możliwego do użytkowania praktycznie przez cały rok.
5: Budowa całego kompleksu zajmie wiele lat, ale dziś podpisanie umowy na pierwszą część. Kiedy z tej pierwszej części, o której powiedział prezydent, będzie można korzystać?
6: Pierwszy etap to 18 miesięcy, ale to, że on jest pierwszy, ale on jest też najobszerniejszy, jeśli chodzi o zakres prac, bo oprócz tych wszystkich instalacji, które będą pod ziemią, odnowienie tego historycznego wejścia na stadion Warmia, bo chcemy zachować tradycję stadionu Warmia. Miejsca parkingowe, które przy tej okazji też zostaną tutaj wybudowane i stworzone. Także bardzo, bardzo dużo pracy w tym pierwszym etapie. W miarę pozyskiwania kolejnych środków będzie już łatwiej realizować kolejne płyty boisk.
5: No ale trzeba przyznać, że już za 18 miesięcy to miejsce, które aktualnie wygląda mało reprezentatywnie, mówiąc delikatnie, tu na razie jest to ściernisko, będziemy mieli szansę już zobaczyć zarys przynajmniej całego kompleksu.
6: Za 18 miesięcy będziemy tu naprawdę, nie poznamy tego miejsca. Będzie to piękne boisko i mam nadzieję, jestem pewien, pełne życia, pełne dzieci, młodzieży, które będą robiły to, co kochają, grały w piłkę.
5: Dlaczego dlaczego akurat piłka nożna i dlaczego tak poważna inwestycja w pierwszej kolejności właśnie w tę dyscyplinę?
6: O, ja mam dosyć duże rozeznanie, jeśli chodzi o sport w Olsztynie. Jestem w kontakcie z wieloma klubami. Rozmawiamy, dyskutujemy i piłka nożna jest też taką dyscypliną, która staje się takim początkiem dla młodych chłopców, młodych dziewczynek uprawiania sportu, uprawiania właśnie tej dyscypliny. Oni często potem przechodzą do innych dyscyplin, w których jesteśmy mocni, na przykład halowych czy lekkoatletycznych, ale właśnie ta piłka nożna daje taką możliwość sportu masowego. Dobre boiska pozwolą też robić to w sposób profesjonalny. A też wierzę, że wielu z nich zostanie w piłce nożnej i będziemy mieli te nasze olsztyńskie talenty piłkarskie, bo bez tych obiektów to się nigdy nie wydarzy.
5: Olsztyn definitywnie przestanie być miastem bez futbolu?
6: Olsztyn nigdy nie był miastem bez futbolu. To zaklęcie gdzieś kiedyś funkcjonowało. Olsztyn wraca na tą mapę dużych wydarzeń sportowych. Nie tylko w piłce nożnej, ale w piłce ręcznej, w koszykówce, w pływaniu, w siatkówce oczywiście, w sportach halowych. Niedawno niesamowite wyczyny naszego taekwondo. Możemy być z tego naprawdę bardzo dumni. Olsztyn jest miastem, w którym można uprawiać sport na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że ta piłka nożna zacznie się w Olsztynie też powoli odradzać, ale bez dobrych obiektów sportowych, bez zainwestowania w nasze dzieci, w naszą młodzież, to się nie wydarzy. A ja też jako rodzic mogę powiedzieć, wychowanie poprzez sport, przez uczestnictwo w klubie sportowym jest najlepszą formą wychowania, budowania dyscypliny, zaangażowania, samokontroli, rozładowywania tych wszystkich emocji. Sport tylko może pomóc rodzicom, więc wszystkich zachęcam, nie tylko piłka nożna, różne dyscypliny, zachęcajcie dzieci do dużej aktywności.
5: Wróćmy do konkretów. Dzisiaj umowa, 18 miesięcy realizacja. Kiedy pierwsza łopata? Kiedy wbicie pierwszej łopaty?
6: Pierwsza łopata za jakieś 3 tygodnie, bo teraz wszystkie te formalności przekazywania terenu, budowy i tutaj już wykonawca będzie określał punkt po punkcie, kiedy co realizuje.
5: Okej, to my czekamy na te kolejne punkty, a po drodze, a właściwie mimochodem, Olsztyn wyróżnił się na tle Polski, jeżeli chodzi o czyste i zdrowe życie, kategoria środowisko, no i pierwsze miejsce, tutaj najwyższy wskaźnik, jeżeli chodzi o tereny zielone w mieście, jak się do tego prezydent odniesie.
6: Tak, wszyscy wiemy, że Olsztyn jest miastem zielonym. Olsztyn jest miastem zielonym. Teraz, kiedy jest wiosna, to jeszcze lepiej widać. My otwieramy czasem wieże, bo chciałem, żeby mieszkańcy Olsztyna mogli wchodzić do ratusza i czuć się jak u siebie. I oczywiście wieża jest takim punktem kulminacyjnym, gdzie można przyjść i podziwiać panoramę Olsztyna. I zachęcam wszystkich, żeby obserwować, kiedy tą wieżę udaje nam się otworzyć i spojrzeć na panoramę naszego miasta. To jest piękne miasto, w którym zieleni jest bardzo dużo, ale też jak się spojrzy na panoramę Olsztyna, to widać, że z każdej strony jest otoczony lasami. Więc to chyba naturalne, że Olsztyn takie nagrody zdobywa.
5: Olsztyn przyspiesza, jeżeli chodzi o inwestycje. Czy inwestycje zagrażają tej liczbie zieleni w mieście?
6: Nie, my bardzo się staramy, żeby oczywiście ograniczać do minimum zawsze wycinki. Jeżeli budujemy boisko, no to oczywiste jest, że jeżeli to drzewo miałoby rosnąć na środku boiska, to nie da się, tak? Jeżeli budujemy nową drogę, która ma wyciągnąć ruch tranzytowy ze środka naszych osiedli, spod domów, budynków olsztynianek i olsztynian, no to fakt, czasem musimy wyciąć jakieś drzewa. Zawsze jest to uwarunkowane tym, że sadzimy tych drzew znacznie więcej i dbamy o to, żeby jak najbardziej wynagrodzić to przyrodzie, środowisku naturalnemu. Takie właśnie wycinki, więc tych nasadzeń zazwyczaj jest, zawsze jest dużo więcej niż drzew, które wycinamy, natomiast zawsze szukamy kompromisów, żeby te wycinki były minimalne, w jak najmniejszym stopniu uciążliwe dla naszych mieszkańców. To zawsze jest też temat wrażliwy społecznie, bo czasami niektóre drzewa jeszcze wyglądają na zdrowe, ale są już chore, zagrażają bezpieczeństwu. Tak było w przypadku na przykład kasztanowca pod naszym teatrem. Drzewa uwielbianego przez wielu mieszkańców, symbolicznego dla bardzo wielu osób. Natomiast kiedy mamy ekspertyzę dendrologiczną, która mówi jednoznacznie, że drzewo może w każdym momencie się przewrócić, może dojść do tragedii, a tam jest jeszcze przystanek, no to niestety musimy działać szybciej, bo to jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale w tym miejscu, tak jak tam, też pojawi się nowe, dorodne drzewo, dużo większe niż te, które są sadzone zazwyczaj, tak żeby oddać przyrodzie to, co utraciła.
5: No dobra, to jeszcze szybciutko wracając do inwestycji, dwa szybkie pytania. Jeżeli chodzi tutaj o ten kompleks przy Sybiraków, czy to spowoduje, że tutaj powstaną lepsze drogi, lepszy dojazd?
6: My w zeszłym roku już remontowaliśmy Sybiraków, zmieniliśmy całą nawierzchnię, organizację ruchu.

0: Oczywiście wszystko będzie się zmieniało w tej przestrzeni. Powstaną też nowe miejsca parkingowe na miejscu tych klepisk, które tutaj dzisiaj są, i tak, to się po prostu ucywilizuje.
1: A co jeżeli chodzi o stadion przy Piłsudskiego? Przypomnijmy, na jakim etapie jest sprawa stadionu.
0: Bardzo dobre negocjacje z bankiem. Dużo lepszy rezultat tych negocjacji niż zakładaliśmy wcześniej. To pokazuje, że nawet rynki finansowe dostrzegają wiarygodność miasta, bardzo dobry rating miasta. To nam pozwala właśnie skorzystać z takiego finansowania. Wiadomo, wszystkie inwestycje kosztują, tak samo ta inwestycja też będzie kosztowała. W tym miesiącu bardzo ważny etap z punktu widzenia finansowego i takiego zasadności realizacji tej inwestycji, najważniejszy etap, czyli podpisanie umowy na finansowanie. Coś, co jest absolutnym fundamentem, żeby pracować dalej. Za chwilę, jeszcze w czerwcu, plan jest na wyłonienie firmy, która wykona nam projekt zastępczy. Projekt zastępczy będzie realizowany przez około rok, ale z tymi dwoma dokumentami, czyli umową finansowania i projektem zastępczym, możemy już rozpisać.

Tu plan jest na wyłonienie firmy, która wykona nam projekt zastępczy. Projekt zastępczy będzie realizowany przez około rok, ale z tymi dwoma dokumentami, czyli umową finansowania i projektem zastępczym, możemy już rozpocząć.

0: na to odpowiedzieć, bo jesteśmy stolicą regionu, jesteśmy dużym miastem z aspiracjami sportowymi, coraz częściej na nie odpowiadamy. Widać, że umiemy zarządzać naszymi obiektami, one są pełne, trybuny są pełne, to widać chociażby po hali Urania, więc kolejny etap to uzupełnienie tej infrastruktury, której tej dzisiaj nam w Olsztynie brakuje.
1: Justyna Sarna-Pyzowicz, zastępca prezydenta.
2: Jesteśmy przy Sybiraków 36. Jak dokładnie będzie wyglądało to miejsce za 18 miesięcy?
1: W pierwszym etapie zrealizujemy pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Będzie również przy tym boisku całe zaplecze z trybunami na około 1000 kibiców. W tymże zapleczu będzie również cały kompleks szatniowy, toalety, ale będą też miejsca, gdzie będą magazyny, gdzie będą pomieszczenia dla sędziów. Także cały będzie tutaj kompleks, że boisko będzie miało wszystkie potrzebne funkcje, które pozwolą funkcjonować w taki sposób, by właśnie zrealizować tutaj czy mecze, czy rozgrywki takie właśnie też młodzieżowe, dziecięce. Również w ramach tego pierwszego etapu będziemy mieli zrealizowaną mobilną trybunę na boisku istniejącym z naturalną nawierzchnią. Ta trybuna będzie z kolei na około 200 osób, więc też ubogaci te możliwości rozgrywek, które będzie można realizować na tych już dwóch boiskach. Oczywiście mnóstwo robót, które nie są widoczne i one będą robotami ziemnymi, makroniwelacja, to jest też przebudowa sieci. Oczywiście to jest bardzo ważne, to nie zawsze jest widoczne później dla mieszkańców, ale dla nas do prowadzenia projektu, inwestycji oczywiście jest to szalenie ważne, bo to jest podstawa do tego, żeby cały kompleks funkcjonował właściwie. Również w ramach tego pierwszego etapu będą niezbędne rozbiórki, bo widzimy tutaj, że jest na całym tym terenie rozsypanych kilka budynków, które już daleko im do doskonałości i one zostaną również rozebrane. W momencie, kiedy mielibyśmy dodatkowe środki, o które się oczywiście staramy, moglibyśmy zrealizować prawo opcji, czyli wybudować kolejne boisko ze sztuczną nawierzchnią i pełnowymiarowe, jak również to, co myślę w tej przestrzeni jest równie ważne, a mam na myśli tutaj parking. Oczywiście teren będzie oświetlony, teren będzie zabezpieczony odpowiednimi ekranami akustycznymi, tak żeby ta przestrzeń nie była uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Będziemy mieli również piłkochwyty, także dużo, dużo jeszcze elementów towarzyszących, nasadzenia i myślę to, co warto też podkreślenia, zachowując charakter tego miejsca i tą tożsamość tego miejsca, mam na myśli tutaj klub kolejowy Warmia, jako świadek zostawiamy bramę wejściową do dawnego kompleksu stadionu i ta brama zostanie odrestaurowana tak właśnie, żeby świadczyła o tym, że przeszłość tego miejsca jest cały czas związana z piłką, że klub kolejowy był tutaj Warmia i zawsze z nami będzie.
2: Duch pozostanie, ale wydanie jak najbardziej nowoczesne.
1: Tak, dokładnie. Zależy nam na tym, żeby duch miejsc, te genius loci zawsze był z nami. Tak postąpiliśmy chociażby przy przebudowie, modernizacji Urani, gdzie pamiętam sama ten duch tego miejsca i on pozostał, on cały czas tam jest, ja to czuję i mam nadzieję, że tutaj dokładnie tak samo będzie. Cieszy nas to również, że będziemy współpracować z olsztyńskimi firmami, bo to jest dla nas bardzo ważne, że realizacje w Olsztynie są wykonywane przez olsztyńskie firmy, że wspomagamy siebie nawzajem. Oczywiście jest to wynik postępowania przetargowego, ale bardzo nas cieszy to, że akurat te olsztyńskie firmy złożyły takie propozycje cenowe i takie warunki postawiły, które pozwoliły wybrać jako najlepsze firmy właśnie te z Olsztyna.
2: Końcówka przyszłego roku, końcówka 2027 i wyobrażenie, że będzie można już tutaj stanąć w ośrodku piłkarskim, przyznam, że brzmi to ambitnie.
1: Dokładnie, brzmi ambitnie, 18 miesięcy plus 6 miesięcy na ewentualne prawo opcji. Oczywiście też należy mieć na uwadze, że to nie jest zamknięcie całego projektu, który jest, tak jak pan prezydent mówił, na zdecydowanie szerszą skalę, ale to jest ten pierwszy kluczowy etap. Brzmi ambitnie, mamy nadzieję, że nie zaszkodzą nam warunki pogodowe, tak jak było w tym roku, że zima dała nam popalić i tak naprawdę roboty budowlane zostały przerwane i dopiero mogły być wznowione na koniec marca. Dlatego tutaj zakładamy, że dzisiaj 18 miesięcy, ale oczywiście trzeba być elastycznym, jeśli chodzi o projekty, o roboty budowlane i dostosowywać się do tego, tego, jakie warunki

0: Mogą wystąpić w trakcie warunki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, ale też i czasami mamy do czynienia z przebudową kolizji, których wcześniej nie było na mapach. Także tutaj oczywiście mamy na uwadze to, że ten termin może nieznacznie nam się poślizgnąć, ale nie zakładamy, żeby to były znaczące opóźnienia. Raczej dzisiaj podchodzimy z optymizmem do tego, że za 18 miesięcy, a najdalej za kolejne 6, jeżeli będziemy mieli środki na prawo opcji, spotkamy się tutaj, by świętować otwarcie nowych boisk.
1: SK Olsztyn News. Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Zapraszam do wysłuchania relacji z 10. charytatywnego biegu o złotą monetę. Jak było? O tym opowiedzą osoby, które spotkałem podczas tego wydarzenia.
2: Spotkanie bardzo fajne na plaży miejskiej. Finał akcji Dobro Oddaje. No i bieg charytatywny 10 o złotą monetę. Wspieramy podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci, których jest ponad 500.
3: Marcin Gielibarczyk, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Ja się cieszę, że w ogóle już akcja przyniosła tak dobre skutki, ale wiem, że dzisiejszy piknik i pierwsze promienie słońca mi podpowiadają, że przyjdzie tu wielu Olsztynian, wielu mieszkańców regionu i też włoży odpowiedni pieniążek do puszki i dzięki temu większej ilości podopiecznych będzie można pomóc.
2: Fajnie patrzycie na ten cały widok tutaj młodych ludzi i zaangażowanych w to całe wydarzenie.
3: Bardzo się cieszę, że tak dużo wolontariuszy, dużo różnego rodzaju organizacji wspiera ten piknik. Dzisiaj jest też dzień sportowy, więc będziemy mieli tutaj prawdziwą mieszankę dobrych sportowych emocji i dobrego takiej energii w sercu, które daje właśnie ten efekt dla fundacji.
2: Ale to widać też, że dziś jesteśmy otwarci na to pomaganie. Patrzymy na to, co się dzieje wokół nas.
3: Ja myślę, że Polacy i mieszkańcy Warmii i Mazur mają wielkie serce i to dzięki temu można zbierać te środki i pomagać.
2: Dzięki.
4: Jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Agnieszka.
5: Bardzo duże zainteresowanie naszym stoiskiem. Zapraszamy serdecznie. Mierzymy poziom cukru we krwi, mierzymy ciśnienie, uczymy pomocy pierwszej przy żaksztuszeniach. Są zabawy logopedyczne, zabawy z naszymi różnymi specjalistami. Serdecznie zapraszamy do nas.
4: Finał akcji Dobro Oddaje, TEP Edukacja. I młodsi, i starsi tutaj się wbijają i bardzo dobrze. Można skorzystać z czegoś bardzo fajnego. Przypominam, SP numer 22 w Olsztynie i włosy, czyli fajne walkoczyki możecie sobie dziewczyny zrobić. Chłopacy także, jak mają dłuższe włosy, jak najbardziej. Przypominam, że w dużym zielonym namiocie cały czas czekamy na Was, jeżeli chodzi o loterię i o te słodkości.
6: Dzień dobry, witam, aspirant Łukasz Tomaszewski z Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji.
4: No właśnie, Łukasz, to w takim razie opowiedz mi o tym, co dzisiaj mamy przygotowane dla osób, które odwiedzają piknik Dobro Oddaje i ten bieg nasz, 10. bieg charytatywny o złotą monetę.
6: Dzisiaj jak najbardziej przyjechaliśmy dwoma pojazdami oznakowanymi. Jeden pojazd oznakowany marki BMW, jest to pojazd typowo patrolowy do jazdy po drogach. Drugi pojazd mamy bardziej bojowy, zabezpieczony w różne urządzenia techniczne. Pojazd marki Volkswagen jest pojazdem, który na co dzień posługuje się oddział prewencji policji, jak również tutaj mamy wyposażenie takiego policjanta, tarcze, umundurowanie, kaski. Dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego.
4: Dzień dobry, masz
7: Dzień
4: na imię?
7: Dzień dobry, Alicja, witam.
4: Alicja, dzisiaj ja, widzę, że dzisiaj z potężną grupą jesteś. Twoje pociechy.
7: Moje pociechy, Jagódka będzie biegła, tak? Jagódka, biegu dla dzieci.
4: Będzie biegła, dobra. A teraz jeszcze powiedz mi, jak Ci się podoba wydarzenie?
7: Super, bardzo fajnie, bardzo nam się podoba.
4: Co było najfajniejsze? Patrząc na Twoje pociechy, na tą starszą, no to tam było niezłe malowanie twarzy.
7: Tak, a druga ma jeszcze tatuaż na rączce, pokaż Emilka, tak?
4: No to co?
7: Więc
4: co?
7: Fajnie, dopiero się rozkręcamy, bo niedawno przyszłyśmy, także...
4: Dziewczyny się dopiero rozkręcają, aż się boję pomyśleć, co będzie dalej. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Sprawdzam dalej, jak u Was sytuacja. Dzień dobry Pani, jak się Pani podoba dzisiaj?
8: Świetnie.
4: Mężowi się podoba?
9: Też świetnie, super.
4: Paweł, jak oceniasz to wydarzenie, takie podsumowanie?
10: Bardzo dobrze, pozytywnie. Widzę bardzo dużo osób uśmiechniętych.
4: Wspieramy akcję Dobro Oddaje Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Warto organizować takie spotkania?
10: Oczywiście, że warto organizować, ale trzeba pamiętać o jednej istotnej rzeczy, że pomoc nie kończy się dzisiaj po zakończeniu imprezy, także zachęcamy do wspierania przez cały rok i złotówką, i też jakimiś uczynkami.
4: Idę, sprawdzam dalej, jak u Was sytuacja, jeżeli chodzi o nasze spotkanie tutaj, jeżeli chodzi o akcję Dobro Oddaje Fundacja Przyszłość dla Dzieci.
11: Krystyna.
4: Krystyna, jak Ci się podoba to spotkanie?
11: No wspaniałe. Uważam, że to dużo powinno być takich spotkań. Wszystko jest pięknie. I biegi, i młodzież.
4: Ale wiesz co, chyba cieszy, prawda, że tak potrafimy się jednoczyć
11: no,
4: i pomagać.
11: No jak najbardziej właśnie. Jestem za.
4: Dzień dobry, jak u Ciebie sytuacja?
7: U nas jest bardzo duży ruch. Teraz mamy chwileczkę przerwy, ale ogólnie nasza analiza kolorystyczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Bo przypomnijmy, że w TP Edukacja trwa analiza kolorystyczna, czyli no właśnie, na czym polega ta analiza kolorystyczna?
7: Ja i moje uczennice dobieramy odpowiednią paletę kolorów. Mamy do wyboru paletę wiosny, lata, jesieni i zimy, czyli te kolory, które są w danej porze roku w naturze, dobieramy do typu urody tutaj naszych kandydatek. No i później dobieramy to, staramy się doradzić, czym te osoby wyglądają najlepiej, w których kolorach jest im najkorzystniej, tworzymy odpowiednie kolorystyczne kompozycje, dobieramy złoto, srebro, doradzamy dodatki, biżuterię, także no, staramy się pomóc tutaj.
4: Dzisiaj dobro oddaje faktycznie?
8: No wydaje mi się, że tak, bardzo fajna inicjatywa.
4: Zapytam się 19-latki, która ma na imię?
12: Amelia.
4: Amelia, no ty jak ocenisz to spotkanie, to wydarzenie?
12: Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. To już jest mój trzeci rok z rzędu, kiedy tutaj jestem ze swoją szkołą i zawsze dużo się dzieje.
4: Widzi u nas koło gospodyń Budzewo.
13: Tak, słucham.
4: Dzień dobry, proszę.
13: Dzień dobry. Jestem Krystyna Wojczuk, reprezentujemy koło gospodyń z małej miejscowości Budzewo, to jest gmina Budry.
4: Drogie panie, co u was dobrego, bo tak, oprócz słodkości, to coś jeszcze?
13: Tak, mamy pierogi własnej roboty, trzy gatunki, czyli z ziemniakami, z kapustą, z grzybami i z kaszą. Polecam, bardzo są smaczne. I do tego mamy smalczyk, chlebek swojski i ogórek. Pomagamy jak tylko możemy.
4: Dzień dobry.
14: Basia.
4: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o to pomaganie? Faktycznie ta pomoc jest bardzo potrzebna?
14: No dla Lunki tak. Teraz się przygotowujemy, czeka nas operacja, ale dajemy radę i dzięki fundacji radzimy sobie.
4: Ja wiem, że pogoda troszeczkę krzyżuje nam plany, ale faktycznie widać, że to dobro oddaje?
15: Dobro oddaje i ja widzę to już bezpośrednio u dzieci, więc faktycznie jest to naprawdę realna pomoc.
4: Fundacja Przyszłość dla Dzieci. Teraz, już właśnie w tej chwili DJ Freak. Dziesiąty charytatywny bieg o złotą monetę, Andrzej Brzozowski. No i czas na podsumowanie tego właśnie wydarzenia, a obok mnie organizatorka.
16: Iwona Szychowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
4: Bardzo fajne wydarzenie, była mega moc od osób, które przyszły do nas. Trochę próbowała nam pogoda popsuć szyki, ale my się nie daliśmy i pokazaliśmy, że warto dawać to dobro.
16: Tak, najbardziej cieszyło mnie to, że każda kolejna osoba, która przychodziła, mówi, że jest zaskoczona, że już jest tak dużo osób tutaj i że cieszy się, że jednak dołączyła do nas, bo jak zawsze w zasadzie olsztynianie i nie tylko, bo z różnych okolic też Warmii i Mazur tutaj osoby do nas dołączyły, po to, aby wspólnie świętować zakończenie akcji Dobro Oddaje i po to, aby wziąć udział w 10. jubileuszowym charytatywnym biegu o złotą monetę.
4: Były biegi towarzyszące, był bieg na dystansie 5 km. Nie ma takiego wydarzenia u nas biegowego, żeby tyle osób w biegach towarzyszących brało udział. Naprawdę jestem zawsze pod dużym wrażeniem, że tyle osób udaje nam się zebrać podczas tego właśnie biegu. Już nie mówiąc oczywiście o biegu głównym, gdzie wystartowało prawie 300 zawodników, ale naprawdę ta liczba osób, które dzisiaj były tutaj ponownie z nami, mimo tego, że ta pogoda, przypominam, nie rozpieszczała nas, więc być może także nie zachęcała do tego, żeby wyjść tutaj i pobiegać, jednak oni się stawili i fajnie bawili razem z nami.
16: Tak, to naprawdę czuć było tę moc i tę energię na trasie, czuć ją było na starcie i na mecie. Dzieciaki dawały z siebie wszystko i ten ogrom energii, które gdzieś tam z siebie wyrzucały, naprawdę można było aż poczuć na skórze. No jesteśmy zachwyceni. Bardzo cieszy mnie to, że również wzięło udział kilkoro naszych podopiecznych z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Ja przypomnę, że mamy ich pod swoimi skrzydłami ponad 500. Widziałam i Franka, i Oliwkę, i inne dzieciaki i to było cudowne. Myślę, że też to, że tych dzieci tutaj startuje tak wiele, pokazuje, że jednak dzieciaki też mają wielkie serce, ale też znają te dzieci z naszej fundacji. Wiele dzieci znają. To są ich koleżanki, koledzy z ławki. Wiedzą, z jakimi problemami się borykają. Staramy się o tym mówić, uwrażliwiać ich na to, na ich potrzeby, na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i na to, że dzięki

Jednak dzieciaki też mają wielkie serce, ale też znają te dzieci z naszej fundacji. Wiele dzieci znają, to są ich koleżanki, koledzy z ławki. Wiedzą, z jakimi problemami się borykają. Staramy się o tym mówić, uwrażliwiać ich na to, na ich potrzeby, na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i na to, że dzięki uwrażliwiać ich na to, na ich potrzeby, na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i na to, że dzięki

0: I co najważniejsze, po raz kolejny możemy powiedzieć o tym olbrzymim sukcesie, o tym, że zjednoczyliśmy tak naprawdę dużą część społeczności z Warmii i Mazur w jednym celu, w celu czynienia dobra. Także to jest chyba największa wartość tego wydarzenia.
1: Mówiliśmy dużo o biegu samym, ale przypomnijmy też, że mieliśmy piknik. Piknik, gdzie pojawili się wasi partnerzy, wasi sponsorzy.
0: Na tej cudownej górce było dzisiaj wielu naszych partnerów. Było z nami Radio SK, oczywiście. Od wielu lat towarzyszy nam TEP Edukacja, które tutaj różne atrakcje przygotowało dla dzieci i dla młodzieży. Był z nami Medbox, był Paweł Pszczółkowski. To wydarzenie również odbyło się, było współfinansowane dzięki gminie Olsztyn i dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu. Były z nami rajdówki, była policja, była straż pożarna, była rajdówka Staniszewskiego, była Kastorama. Tych atrakcji było tutaj całe mnóstwo i nie można się było nudzić przez te kilka godzin. To oczywiście pogoda próbowała nam zepsuć plany, ale my po prostu zmodyfikowaliśmy swoje plany i przygotowaliśmy takie atrakcje, żeby można tutaj było się świetnie bawić, mimo nie najlepszej pogody chwilami. Była też nasza loteria fundacyjna, czy ciasta przygotowane przez rodziców naszych fundacyjnych. Było też koło gospodyń wiejskich z Budzewa, które częstowały smakołykami, więc to wszystko spowodowało, że atmosfera była naprawdę piękna, rodzinna i niesamowita. No, myślę, że za rok będziemy tutaj znowu.
1: Przepis na udane wydarzenie, na udaną imprezę?
0: Mnóstwo dobrej energii, mnóstwo pozytywnego nastawienia tak naprawdę. No i co, trzeba zaprosić biegaczy, a oni wnoszą ze sobą taką energię, i ci mali, i ci duzi, że nie ma opcji, żeby coś się nie udało. Iwona Rzechowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
1: Bieg o złotą monetę, 10. edycja już za nami. I obok mnie Mateusz Kownacki, który z biegiem jest związany od samego początku. Superczas.pl, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mateusz, teraz twoje podsumowanie. Za chwilę mam nadzieję, że też to malutkie wspomnienia twoje, jeśli chodzi o to wydarzenie, ale jak ocenisz tą 10. jubileuszową edycję tego właśnie charytatywnego naszego spotkania?
2: Ocenić mogę tylko w jeden sposób. Wspaniałe wydarzenie, cel zrealizowany, pomoc dla dzieci. Myślę, że to jest najważniejsze, tak? Każdy tutaj przyjeżdżał z różnymi ambicjami sportowymi, tak? Bo tutaj mieliśmy sporo, kilkuset sportowców, no ale najważniejszy jest ten cel na końcu, pomoc dla dzieciaków. Zresztą było wiele radości na mecie, ale najbardziej wzruszyła mnie ta sytuacja, jak był tutaj ten z nami Franek, który był twarzą tej imprezy i on na rękach mamy. To tylko jego mama może wiedzieć, ile to znaczy ta pomoc, tak? Jak ona jest ważna i po prostu, no to mnie ujęło. No i no myślę, że kolejne 10 lat przed nami, co najmniej ze mną, że tak powiem, będę pomagał, angażował się, bo warto pomagać.
1: To teraz jeszcze właśnie twoje wspomnienia, bo one się pojawiły podczas tego właśnie wydarzenia, podczas tego właśnie spotkania. 10. spotkanie, 10. wydarzenie, była też edycja wirtualna, no ale właśnie pamiętasz ten początek współpracy z Fundacją Przyszłość dla Dzieci i oczywiście jeżeli chodzi o bieg, ten bieg charytatywny?
2: Pamiętam doskonale, pamiętam wszystkie edycje od pierwszej do 10. Jedna była rzeczywiście wirtualna, no tak to było. Gdzieś tam w połowie naszej drogi dziesięcioletniej zaczynaliśmy od Parku Kusocińskiego i hali startu jeszcze, która teraz nie wiem czy jeszcze istnieje, ale coś tam, jakieś inne są plany na tą halę. Padało, lało, było gorąco, różne były tutaj przygody, no ale tak się właśnie, tym się cechują imprezy w plenerze, dlatego moim zdaniem są tak wspaniałe, bo te warunki atmosferyczne są integralną częścią tych działań. A historia zaczęła się od tego, że wracałem po weekendzie z pracy i zadzwoniła do mnie Agnieszka z Fundacji Przyszłość dla Dzieci i zapytała, jak się mierzy czas, więc po dwóch głębszych wdechach powiedziałem, wiesz co, ja wam to zrobię. No i tak robię od 10 lat, no.
1: Co takiego fajnego jest w tej imprezie, bo obsługujesz faktycznie dużo wydarzeń biegowych oczywiście. Jeżeli chodzi o to charytatywne spotkanie, one się wyróżnia jakoś od tych spotkań innych biegowych?
2: Wyróżnia się od progu, czy to atmosfera, czy to otwartość. Masa wolontariuszy, osób zaangażowanych, pomocnych, młodzi ludzie, co najbardziej mnie tutaj cieszy, że chcą się angażować, są z uśmiechem tu na ustach, są pomocni, pytają, czy coś pomóc, czy coś, bo nie chcą tylko stać i robić za tło. Stoją przy trasie, kibicują, udzielają się, ale myślę, że każdy uczestnik, który tu przychodzi, czuje się po prostu tutaj jak u siebie. Wspaniała energia. Dzisiaj jak wychodziłem z domu do pracy, to powiedziałem mojej partnerce, że ja tutaj jadę z uśmiechem na ustach, że to będzie na pewno wspaniała impreza, wspaniałe emocje, no i tak było.
1: Biegi towarzyszące. Rzadko chyba bywa, żeby taka frekwencja bywała, jeżeli chodzi o biegi towarzyszące. Ci najmłodsi faktycznie zawsze są z rodzicami, ale tutaj, jeżeli chodzi o te biegi starszaków, także że cieszyły się bardzo fajnym wzięciem i to też jest chyba plus tego wydarzenia.
2: Ogromny, no dzieciaki pomagają dzieciom, no co tutaj więcej powiedzieć. Ja myślę, że tych małoletnich uczestników to było tylu, co tych dorosłych, więc rzadko się to zdarza rzeczywiście, no ale tutaj no przykład idzie z góry, dzieciaki chcą się angażować. Wspaniałe emocje, no polecam każdemu.
1: Pamiętasz, ile w biegu głównym mniej więcej uczestniczyło zawodników? Tam prawie 300, co? Prawie dobiliśmy, na pewno ponad 250.
2: Tak, prawie 300. Taki przekaz jeszcze dla tych wszystkich biegaczy. Jest was wielu, mam nadzieję, że będzie

0: Coraz więcej, to są wspaniałe inicjatywy, warto pomagać, warto wspierać. Jak tylko możecie ruszyć się z przysłowiowej kanapy, to dołączajcie, bo tutaj nikt nikogo nie rozlicza za czasy osiągnięte na mecie, ale za to jesteście doceniani za pomoc, która jest niesiona razem z tą imprezą.
1: Powiedzmy o tym, to miejsce, w którym my jesteśmy, czyli ta zielona górka pomiędzy plażą numer 1 a plażą numer 2 w centrum Mokiel, no i ten cudowny szpaler drzew, który tak prawdę mówiąc jakby był specjalnie stworzony do tego, żeby właśnie tutaj był start i meta tych wszystkich wydarzeń biegowych.
0: Tak, i wzdłuż tego szpaleru mnóstwo ludzi, mnóstwo z transparentami, no wspaniałe to robiło wrażenie, no po prostu chciałoby się tu być jeszcze dłużej, no ale co, no musimy się pozbierać i widzimy się za rok.
1: Podczas 11 biegu charytatywnego złotą monetę Fundacji Przyszłość dla Dzieci, podczas kolejnego finału Dobro oddaje, Mateusz Kownacki, ekipa Superczas.pl, no i mówiący te słowa Andrzej Brzozowski, cieszymy się bardzo, że mogliśmy być właśnie w tym miejscu, do zobaczenia, dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Olsztyn News.
3: Anita Zalewska. Za nami 13. edycja ogólnopolskiego turnieju tańca o Puchar Krainy Tysiąca Jezior. Wydarzenie z eskowym wsparciem odbyło się w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Posłuchajcie, jak było.
4: 3, 2, 1. Wielkie brawa. I dziękujemy bardzo. Zapraszam drugą trójkę do przodu.
5: 13. edycja Thousand Lakes Dance Cup, a ze mną...
6: Ada Klankowska.
5: Skąd jesteś?
6: Z Gdańska.
5: Jak się tańczyło, jak się bawiłaś?
6: Bardzo fajnie, bardzo polecam.
5: Jeżeli będzie kolejna edycja, przyjedziesz?
6: Przyjedziemy.
5: Dlaczego ten turniej jest taki fajny? Co wam się najbardziej podobało?
6: Mi się najbardziej podobało te imprezy pomiędzy...
5: A co tańczysz?
6: Współczesny.
5: Dlaczego akurat taki styl?
6: No, tym mogę się najbardziej wyrazić, jest najluźniejszy.
5: 13. edycja Thousand Lakes Dance Cup, ze mną uczestniczki, czyli...
7: Ola.
8: Duzia.
5: Skąd jesteście?
8: Z Gdańska, z GSA.
5: Okej, jak się tańczyło, jak było?
8: Wspaniale, bardzo fajna atmosfera tu jest i super. Tak, no atmosfera mega, mega zawody, wszystko mi się chyba podobało.
5: Powiedzcie moim słuchaczom, co tańczycie?
8: Tańczymy modern i jazz, ale formację mamy modern.
5: Długo trzeba trenować, żeby móc wziąć udział w takich zawodach?
8: Wydaje mi się, że długo też na pewno zależy od trenera, ale nasza pani trenerka, pani Ewelina, jest wspaniała, kochamy ją całym sercem, potrafi najlepiej przygotować do zawodu.
5: Ze mną uczestniczka o imieniu?
9: Paulina.
5: Skąd jesteś?
9: Z Bydgoszczy.
5: Jak ci się tutaj tańczyło, jak się bawiłaś?
9: Bardzo przyjemnie, bawiłam się bardzo dobrze. Miło było zobaczyć tylu tancerzy. Zawsze jakaś inspiracja.
5: Thousand Lakes Dance Cup, a ze mną?
10: Monika Granatowska.
5: Jurorka dzisiejszych zmagań w kategorii Modern Jazz i inne formy tańca. Jak było?
10: Intensywnie. Cały dzień różnego rodzaju tańców i pokazów, więc na pewno to był intensywny dzień, ale też bardzo artystyczny i taneczny.
5: Tancerzy przybyło całkiem wielu. Jaki był poziom taneczny?
10: Zróżnicowany. Było bardzo dużo różnych kategorii tanecznych, od poziomu basic po poziom zaawansowany, więc naprawdę różnorodnie dzisiaj.
5: Co cię najbardziej zaskoczyło? Może jakiś taniec, jakaś choreografia, która zapadła ci w pamięć?
10: Tak, myślę, że jedna choreografia formacyjna z Gdańska, która tańczyła gdzieś o klimacie samolotów i powietrznej przestrzeni, i to na pewno tam gdzieś dotknęło bardziej mnie. Była bardzo interesująca i dość nietypowa, więc to na pewno gdzieś tam zapamiętałam w 100%.
5: Podsumowując dzisiejszy dzień, co mogłabyś przekazać młodym tancerzom?
10: Przede wszystkim technika, o wiele więcej techniki i rozciągania stóp, to jest moja uwaga z dzisiaj, ale przede wszystkim, żeby się nie bać i próbować ciekawych rozwiązań i rzeczy, i żeby się nie stresować, bo często twarz bo widać było, że przerażona, a my tylko jesteśmy tutaj, bo kochamy tańczyć, więc myślę, żeby pchać i cisnąć dalej.
5: Okej, czyli praca, trochę szczęścia i fanu.
10: Dokładnie tak, podsumowałaś to idealnie.
5: Anna Karszcz. Jedna z jurorek drugiego dnia zmagania w kategorii modern jazz i inne formy tańca. Jak było?
11: Fenomenalnie. Cały dzień tańca, fantastyczne pokazy, przezdolni tancerze. Nic tylko takie dni mieć co tydzień.
5: Okej, a co cię najbardziej urzekło?
11: Najbardziej urzekły mnie chyba jednak grupowe prezentacje. Podobnie jak Moni, która mówiła przede mną, jedna z formacji, to było o temacie samolotu. Ale generalnie chyba najbardziej urzekło mnie samo to, ile ludzi po prostu jakby z okolicy się zjechało, jak dużo tutaj jest, jaka jest wielka baza tancerzy jakby z tych miast.

0: Więc mam nadzieję, że będą się pięknie rozwijać i że wielka droga przed nimi.
1: No właśnie, droga przed nimi. Widzieliśmy dzisiaj już oszlifowane talenty czy potencjalnych tancerzy artystów?
0: Zawodowych mamy na myśli. Kurczę, no myślę, że nawet te nieoszlifowane diamenty mają szansę na bycie tym zawodowym tancerzem, bo w gruncie rzeczy w przyszłości to nawet nie sam warsztat o tym stanowi, ale w ogóle to, jak jesteśmy przygotowani, jakim jesteśmy ludźmi, więc myślę, że nawet ci, którzy tutaj dzisiaj czuli się na przykład, byli po prostu troszeczkę niżej, też mają na to szansę, tylko po prostu trzeba cały czas pracować, pracować, pracować i rozciągać stopy też, tak właśnie, jak wcześniej Monika powiedziała.
1: Tajemnicze to rozciąganie stóp dla mnie. Z moich obserwacji, to co mi bardzo mocno rzuciło się w oczy, to fakt, że dziś na parkiecie były tylko dziewczyny.
0: A to prawda, w sumie nawet ja o tym nie pomyślałam. No to musicie tutaj ekipę jakąś zachęcić, żeby wzbogacili, bo jak najbardziej w ogóle no jest na rynku zawodowym deficyt jednak, wiadomo, płci męskiej, więc myślę, że te tutaj perełki, które się kryją, lepiej, żeby szybciej zostały odkryte.
1: Okej, zwłaszcza te z męskiego grona. Wydarzenia, takie jak to dzisiejsze, właściwie dzisiejsze i wczorajsze, dwudniowy turniej, są potrzebne dla młodych ludzi rozwijających swoją pasję?
0: Tak, myślę, że ogromnie, bo to jednak nawet to najgorsze wyjście, nawet ta najgorsza prezentacja na scenie jest prezentacją na scenie, więc daje zupełnie inne doświadczenie i to tutaj się finalnie ziszcza cała ta idea, że ktoś nas ogląda, więc myślę, że nawet jeśli czujemy, że to nie jest to, to po prostu one są potrzebne, żeby dążyć jednak do tego, żeby finalnie być w stanie stanąć zawodowo na scenie.
1: A co byś powiedziała tym młodym tancerzom, którzy dzisiaj dali z ciebie wszystko?
0: Żeby pilnowali swojego warsztatu technicznego, ale nie traktowali go jako jedyną drogę na rozwój, bo taniec jest bardzo ważny i tak naprawdę taka charyzma, osobowość będzie zawsze ważniejsza niż to, czy są perfekcyjnie przygotowani technicznie, więc żeby szukali po prostu siebie. Dziękuję.
2: 13. edycja Thousand Lakes Dance Cup. Ze mną uczestniczki o imionach.
3: Maja.
4: Marika.
5: Lena.
6: Oliwia.
7: Marysia.
8: Blanka.
2: Skąd jesteście?
9: Z Bydgoszczy.
2: Jak się tańczyło?
10: Super! Woo!
2: Co tańczycie?
10: Jazz i modern.
11: I show dance.
2: Okej, a co dzisiaj prezentowałyście?
11: Improwizacje i formacje dwie.
12: Dwie formacje, formacje show i formacje modern.
11: I miałyście pierwsze miejsca.
12: Dwa pierwsze.
13: Te nagrania są bardzo fajne, od razu są jakieś profesjonalne ujęcia, bardzo fajne.
14: Dokładnie, bardzo fajnie.
15: Podoba mi się bardzo organizacja, bardzo fajnie właśnie zorganizowany turniej.
16: Atmosfera jest super w ogóle, zabawa i nie ma takiej rywalizacji dużej.
17: Jak dla mnie tak, sędziowie naprawdę pierwsza klasa, super scena, przygotowanie, normalnie wszystko zrobione do pierwszego.

0: to kaszę, dalej będą tańce?
1: Oczywiście, zawsze tak. Nie śpimy, lecimy!
0: 13. edycja Thousand Lakes Dance Cup, a ze mną uczestniczki o imionach.
2: Maja,
3: Nikola,
4: Hania,
5: Zosia,
6: Zuzia,
7: Agata,
8: Zuzia,
9: Bianka,
10: Sofia,
11: Kalina!
0: Skąd jesteście?
12: Gdańska!
13: Gdańska!
0: Jak było?
14: Świetnie!
15: Julia,
16: Marysia,
17: z Gdańska.
0: Jak wam się podoba sam turniej, atmosfera, klimat?
18: Bardzo nam się podoba.
19: Fajnie można tańczyć na parkiecie.
0: Widzę, że te muzyczne przerwy bardzo wam się podobają.
19: Tak.
0: Co na co dzień tańczycie? Jakiego stylu się uczycie?
18: Modernu i jazzu. Nie.
0: Trzynasta edycja Thousand Lakes Dance Cup, a ze mną pomysłodawczyni, dyrektora artystyczna turnieju Katarzyna Dębowska. Kasiu, jak było?
20: Wspaniale, dużo emocji, dużo pięknych występów, zarówno tych hip-hopowych i modern jazzowych. Przyjechało do nas 1500 uczestników z bardzo wysokim poziomem tanecznym. I co mnie zaskoczyło, to naprawdę był turniej ogólnopolski, bo tancerze przyjechali naprawdę z odległych miast. Lublin między innymi, Poznań, była też północ. Północ, południe, wschód i zachód. Naprawdę nie mieli blisko, przyjechali do nas, świetnie się bawili i bardzo się cieszę, że słyszałam pozytywne opinie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też turniej będzie taki liczny.
0: Zawsze ekscytujące są postaci jurorów. Tak było i tym razem.
20: Tak. Mieliśmy i Ryfę, czyli sędzinę You Can Dance. Mieliśmy też osobowość z Nowej Zelandii, tancerkę tańca współczesnego, McKenna Wilson, więc no gwiazd tutaj w jury nie brakowało i myślę też, że między innymi dlatego tylu uczestników przyjechało na nasz turniej.
0: No dobra, to teraz wrzucamy taniec na warsztat i co cieszy się większą popularnością? Hip-hop czy modern jazz i inne formy tańca?
20: Co roku jest inaczej. W zeszłym roku trochę mniej uczestników przyjechało na hip-hop i królował modern jazz, a w tym roku mieliśmy więcej uczestników hip-hopowych, więc nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Co roku mamy inne proporcje, ale cały dzień jest wypełniony, tak więc kończymy jeden i drugi dzień bardzo późno.
0: Relacje, gdzie będzie można śledzić tego wydarzenia, bo było bardzo barwnie, niesamowicie, a wokół było mnóstwo kamer i ujęć.
20: Tak, mamy bardzo piękne relacje w tym roku na naszych social mediach, na Instagramie, więc zapraszam na Thousand Lakes Dance Cup, ale również będziecie mogli oglądać stream z naszego wydarzenia na YouTubie, również na Thousand Lakes Dance Cup.
0: Miałam przyjemność być przy pierwszym wydarzeniu, przy pierwszym turnieju Thousand Lakes Dance Cup, to było w 2013 roku, dziś rok 2026 i kończymy 13. edycję. Ja wiem, jak ten turniej ewoluował, ale ty powiedz naszym słuchaczom w kilku słowach, jak on się zmienił.
20: Zaczęliśmy na hali na ulicy Mariańskiej w Olsztynie, małej sportowej hali z kilkoma światłami wieszanymi na drabinkach przez moich przyjaciół, a dziś mieliśmy potężny ekran, do którego naprawdę dążyłam, bo wyświetlaliśmy na nim wspaniałe wizualizacje zrobione przez grafików, piękna oprawa sceniczna, podłoga baletowa, której się po 13 latach dorobiliśmy i tancerze naprawdę myślę, że w eleganckich warunkach występują. Zawsze o to walczyłam, żeby ich pokazać w jak najlepszej oprawie, bo na to zasługują. Trenują wiele ciężkich lat po to, żeby pokazać na scenie, co potrafią wszystkim i dlatego też jest ta transmisja, żebyście mogli to podziwiać, oglądać i doceniać.
0: Jedną z nowości ostatnich lat są też batelki i to nie tylko w kręgach hip-hopowych, ale również tych jazzowych.
20: Dokładnie. Zaczynaliśmy od batelek hip-hopowych i stwierdziliśmy, że spróbujemy też zapytać naszych modern jazzowych tancerzy, jak się w tym czują i jak się odnajdują i widzimy, że bardzo dobrze się odnajdują. Możecie to śledzić na YouTubie.
0: Tak, to były bardzo, bardzo ekscytujące momenty. Dziewczyny pojawiały się momentalnie na ekranach. Mówię dziewczyny, bo dzisiaj rzeczywiście tylko dziewczyny rywalizowały. Ich zdjęcia momentalnie na ekranach i mieliśmy no niemalże prawdziwe tutaj walki.
20: Tak, powiem szczerze, że te zdjęcia to było moje marzenie, żeby to się udało, bo musimy to robić dosłownie na chwilę, moment przed ich występami, ale nasza ekipa, która tutaj dbała o realizację, dała radę i wyglądało to świetnie, moim zdaniem.
0: Tak, potwierdzam.

0: Wyglądało świetnie, było znakomicie, brzmiało równie ekstra. 13. edycja już za nami, ja muszę zadać to pytanie, czy będą kolejne?
1: Na pewno będą. Jeszcze się zastanawiamy w jakiej formie, gdzie, ale na pewno mogę zaprosić za rok na Thousand Legs Dance Cup na 14. edycję.
0: No to ja Ciebie trzymam za słowo, mam nadzieję, że do zobaczenia i gratuluję tej szczęśliwej, udanej 13.
1: Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że mogłaś również być z nami tutaj w tym roku.
2: Skaczą dzieci, wszyscy się tu cieszą, łapy do góry.
0: Thousand Lakes Dance Cup, 13. edycja za nami. Kurz jeszcze nie opadł, jeszcze trwa sprzątanie sali, ale ze mną człowiek, który zostawił tutaj serce i kawał głosu, czyli...
3: Lucky, prosto ze Śląska.
0: Lucky, prosto ze Śląska. Jak ty się znalazłeś tutaj na Mazurach Zachodnich, w samej Ostródzie, na turnieju tanecznym o Puchar Krainy Tysiąca Jezior i królowałeś tu jeszcze przez 2 dni? Jak to było? Jak to wyszło?
3: No, po prostu było tak, że polecił mnie mój szanowny kolega, czyli Radę Menes, który w tym roku nie mógł niestety z nami być, ale polecił mnie i bardzo mi miło, że Kasia zgodziła się, abym przyjechał prosto ze Śląska, czyli 5 godzin, ale było warto, 2 dni pełnej pasji, emocji i tańca, co najważniejsze.
0: Ty nam powiem ci, że i fajnie gadasz, i fajnie tutaj zachęcasz do tańca, a te batelki to normalnie rozwalają system. Powiedz naszym słuchaczom, o co chodzi z batelkami.
3: Batelki polegają na tym, że zmierzą się ze sobą 2 osoby, jedna tańczy, druga odpowiada i jury daje werdykt. Taka jest prawda, ale myślę, że ciężko to opisać słowami. Lepiej przyjść, zobaczyć i poczuć na własnej skórze, czego sama doświadczyłaś.
0: Wyjeżdżając stąd, wyjeżdżając z Ostródy, jakie przekonanie, jakie uczucie będzie ci towarzyszyło? Jaką będziesz miał pierwszą myśl, kiedy usłyszysz o tym turnieju?
3: O tym turnieju na pewno pomyślę o jeziorach. To jest pierwsze, co wpada mi do głowy, bo pierwsze, co widzieliśmy, to tak naprawdę były jeziora, a potem od razu klimat i fascynujący ludzie, których wcześniej nie znałem, a czułem się z nimi po prostu jak w domu.
0: Taniec jest ci bliski. Jakbyś ocenił poziom taneczny tego wydarzenia?
3: Zaskoczyłem się bardzo tańcem współczesnym dzisiaj, czyli w niedzielę naszą wspaniałą, świętą niedzielę tak zwaną, a street dance też na wysokim poziomie, lecz po prostu tutaj już więcej widziałem, może przez to byłem mniej zaskoczony. Lecz tańc współczesny, naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom.
0: Okej, gdyby na Śląsku Ciebie zapytali, jakby brzmiało po śląsku pytanie, czy warto tam się wybrać? Ej chłopaku, czy tam jest fajnie?
3: To byś musiała powiedzieć tak, ej chłopie, a fajnie w tej Ostródzie? A ja Ci powiem, ja dziołcha, wpadaj, bo myślę, że naprawdę się opłaca.
0: Mówili dla Was
3: Lucky i
0: Anita Zalewska, cześć!
4: SK Olsztyn News.
0: Anita Zalewska, prosto z olsztyńskiego studia Eski. Zapowiedź wydarzenia, które pięknie nam zamknie imprezowy czerwiec w naszym mieście. Dzięki gościom, którzy są już teraz ze mną w studiu, Olsztyn po raz kolejny zamieni się w gamingową stolicę Polski. A są ze mną
5: Katarzyna Zimochowska-Błączek
6: i Patryk Błączek, organizatorzy Olsztyn Gaming Series.
0: Druga edycja,
5: tak. W tym roku zamierzamy zrobić to na znacznie wyższym poziomie. Będzie moc atrakcji, przede wszystkim to Olsztyn zaczął istnieć jako miasto
6: na gamingowo-esportowej mapie Polski, na pewno zdecydowanie. Przez pierwszą edycję, która była taka typowo pilotażowa, a teraz, tak jak Kasia powiedziała, idziemy troszeczkę grubiej.
0: No ja przepraszam bardzo, bo tutaj od razu powiedziane, że poprzeczka jest wywindowana znacznie wyżej. Pierwsza edycja, moi drodzy, i proszę nie nazywać jej tak skromnie pilotażową, no była naprawdę super. Przecież widziałam relacje, byliśmy tam na miejscu, tam się naprawdę mnóstwo działo.
6: Tak, a teraz będzie działo się jeszcze więcej, dlatego mówimy, że była pilotażową, ale też byliśmy mega z niej zadowoleni, bo słyszeliśmy feedback ludzi, czy to w internecie, czy właśnie na miejscu, że takiego czegoś Olsztyn właśnie potrzebował.
5: Przede wszystkim właśnie te komentarze odbiorców, uczestników bierzemy pod uwagę i też bardzo dużo rzeczy wprowadzamy w życie na tej edycji.
6: Tak, zdecydowanie. Na pewno dużym skokiem milowym jest to, że przyciągamy prawdziwy e-sport do Olsztyna. Będzie tutaj organizowany turniej Counter-Strike 2, gdzie gracze z całej Polski rywalizują aktualnie jeszcze w kwalifikacjach online i top 4, czyli najlepsze 4 drużyny przyjeżdżają bezpośrednio do Olsztyna. Rozgrywać to już na lanie, na miejscu.
0: Okej, to zapowiada się naprawdę grubo. Jacy zawodnicy z jakich miast prowadzą aktualnie w zmaganiach?
6: Znaczy, nie mamy tutaj bezpośrednio reprezentacji miast, to są ludzie z całej Polski i oni bezpośrednio przyjadą do Olsztyna z różnych miejsc.
0: Czyli drużyna może być rozrzucona po całym kraju.
6: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Okej, okay. Brzmi to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Counter-Strike turniej, finał turnieju Counter-Strike'a to jest jedna z wielu pozycji drugiej edycji Olsztyn Gaming Series. Co poza tym?
6: Zgadza się.
5: Przede wszystkim ściągamy do Olsztyna legendę polskiego e-sportu, a nawet światowego, bo jest znany tak międzynarodowo, Jarosław Pasza Jarząbkowski. I razem z nim ściągamy ogromną atrakcję, bardzo innowacyjna sprawa, połączenie e-sportu z tradycyjnym sportem. Jest to produkt Jarka Paszy właśnie.
6: Tor e-sport Ninja. Jest to na wzór Ninja Warrior Polska. Jest to połączenie właśnie tradycyjnego sportu z tym takim wirtualnym e-sportem. Można pobiegać w elementach, które się tam znajdują. Mamy też przewidziany właśnie komputer po drodze, więc tam też jest jakby rywalizacja. Są dwa tory, dwie osoby rywalizują jednocześnie, także można się też delikatnie nawet i spocić.
0: Czyli będzie nawet lepiej niż w Ninja Warrior, bo tam tak naprawdę walczysz sam ze sobą, ze swoimi ograniczeniami, a tutaj jednak na drugim torze będziesz miał rywala i naocznie będziesz mógł się tam podkręcić, żeby jeszcze szybciej pobiec i dać siebie więcej.
5: A nawet może będzie można zmierzyć się z Paszą.
6: Z samym Jarkiem, dokładnie.
0: Zapowiada, że weźmie udział?
6: Tak, tak. Tak. On bardzo się tym jara, to jest jego dziecko, jakby nie było, więc jakby na pewno tutaj weźmie udział też razem z uczestnikami wydarzenia.
0: Jakie przeszkody pojawią się w olsztyńskiej Uranii? Jak ten tor mniej więcej wygląda?
6: To jest w ogóle odwzorowanie przeszkód z gry, czyli to, co występuje bezpośrednio w grze Counter-Strike 2, zostało odwzorowane w prawdziwym życiu i mamy tam czy jakieś drabiny, czy mamy też kontenery, czy też mamy tunele, przez które musimy przechodzić. Na dwóch podestach są właśnie komputery, na których czekają nas dodatkowe zadania, także to jest generalnie odwzorowanie tego, co mamy w grze, na świat realny.
0: Zawodnicy w jakim wieku będą mogli przystąpić do tych rywalizacji i jak należy się zgłaszać, żeby móc się przebiec po takim torze?
6: Zdecydowanie preferowane osoby to osoby pełnoletnie, żeby brały udział. Oczywiście też będą musiały wyrazić zgodę na to, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu. I drugie pytanko, bo już mi wypadło.
0: Jak się zgłaszać?
6: Wszystko na miejscu. Jakby będą też odpowiedni sędziowie, będą admini w okolicy toru, także oni na pewno udzielą wszystkich informacji.
5: Na miejscu będą też inne turnieje, w których warto wziąć udział.
6: To zdecydowanie. Na pewno takim jednym z większych będzie turniej Tekken o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z pulą nagród 6000 zł.
0: No to porządne hejsy do zgarnięcia. Tekken, Counter-Strike, tor od Paszy. Co jeszcze?
6: Zgadza się. Na pewno turniej EAFC, który w tamtym roku przyciągnął bardzo dużo entuzjastów, bo jest to formule open, czyli wszyscy, którzy pojawią się na miejscu, mogą się zapisać i walczą o nagrody.
5: Oprócz tego będzie też na miejscu taki powrót retro. Będzie można zagrać w Deluxe Skyjumpa 2, w tak zwanego Małysza, tak, że można na miejscu sprawdzić się i powalczyć o nagrody.
6: Tak, myślę, że starsi uczestnicy naszego wydarzenia będą doskonale pamiętać, jak spotykało się, klikało myszką, jeszcze tą kulką czyściło i razem ze znajomymi spotykało się właśnie, żeby poskakać typowo.
0: Łezka w oku mi się zakręciła. Właśnie retro Anita wylądowała telemarkiem we wspomnieniach. Okej, okay, to jakby wszystko póki co dla tych pełnoletnich.
6: To jeszcze nie wszystko.
0: Tak. To jeszcze nie wszystko, ale mówimy o tych częściach takich bardziej dla pełnoletnich. Czy będzie coś dla młodszych uczestników?
6: Tak, zdecydowanie.
5: Będzie na pewno ogromna strefa konsol, Minecraft, wiele innych atrakcji, nawet animatorka dla najmłodszych, także cały przekrój, jakby całe rodziny znajdą tam atrakcje dla siebie.
0: Chcesz powiedzieć, że tata przychodzi z dzieckiem na takie wydarzenie i zostawia pani animatorce swoją pociechę i śmiga, pośmigać na przykład na torze albo na jakiejś tam konsoli?
5: Dosłownie w zeszłym roku doświadczyliśmy takiego wydarzenia.
6: Na własne oczy widziałem, gdzie rodzice, mama, tata przychodzą, tata ma na córkach, Boże, na córkach, ma na rękach swoją córkę, zobaczył panią animatorkę, gdzie zostawił to dziecko i jakby świat zniknął. Nagle zaczął po wszystkich strefach retro, po wszystkich strefach gamingowych, free to play. Jakby to na pewno mu zdecydowanie ułatwiło ten dzień.
0: Ale to jest okej i właśnie o to chodzi.
6: Dokładnie tak.
0: Dobrze.
5: Oczywiście rodzice z dziećmi też poznawali ich pasję. Dzięki temu wydarzeniu mogą bardziej wejść w świat swojego dziecka i o tym też będzie trochę na panelach dyskusyjnych, które również będą podczas OGS-u.
6: Tak, tak.
0: No właśnie, panele dyskusyjne. Co będzie się działo, o czym będziemy dyskutować i z kim?
5: Na pewno chcemy posłuchać się Jarka Paszy, jak już mam go na miejscu. Myślę, że porozmawiamy o połączeniu tego e-sportu z sportem tradycyjnym. Będzie też drugiego dnia pani psycholog ze swoim synem i z influencerem Natanem Zgorzykiem, bo o nim też trzeba powiedzieć, bardzo ogromna...
6: Ogromna persona internetowa zdecydowanie wraca do nas przede wszystkim jako znowu ambasador Olsztyn Gaming Series, także...

0: jest większy niż był w tamtym roku. W sensie rozrósł się, rozwinął zdecydowanie i jakby on, jak on to mówi, Olsztyn Gaming Series to dla niego taki cozy event, na którym czuje się totalnie jak w domu, jak
1: z rodzinką.
0: Jak z rodzinką. Tak dosłownie tak ma też to nagrane i tak też powiedział o tym evencie.
2: Ale nie wpadnie raczej w kapciach.
1: Ach, w tych kaczkowych.
0: Wcale bym się nie zdziwił, tak szczerze.
1: Możemy go o to poprosić.
0: Tak, zdecydowanie. Nathan jest bardzo otwartą osobą na takie działania, więc jeżeli zobaczycie go w klapkach, to wcale się nie zdziwcie.
2: Powiedzieliśmy o strefach gier, o strefach dla tych najmłodszych. Będą też panele dyskusyjne, ale czuję, że jeszcze macie jakiegoś asa w rękawie, jeżeli chodzi o wydarzenia z 27 i 28 czerwca.
0: Tak, zdecydowanie. Odrobiliśmy lekcję, widzieliśmy, która strefa w tamtym roku cieszyła się największym zainteresowaniem i oczywiście była to strefa sim racingu, czyli symulatorów, gdzie ludzie siadają sobie w fotelu, mają przed sobą kierownicę i mogą się odnaleźć tak naprawdę na torze wyścigowym, tylko my poszliśmy delikatnie krok dalej i robimy, uwaga, turniej driftu na miejscu, żeby nie robić tego na ulicach, czyli żeby zrobić to bezpiecznie. W świecie wirtualnym u nas siadamy, driftujemy na torze w wirtualnym świecie i oczywiście zgarniamy za to nagrody. Za top 3 mamy przewidziane właśnie nagrody od naszego partnera Moza Racing.
2: Ja zbieram szczękę z podłogi teraz aktualnie. Proszę dać chwilę prowadzącej. Opowiadajcie, co jeszcze się wydarzy w tym roku.
1: Właśnie a propos sim racingu, to na tej strefie będzie można spotkać bardzo dużą osobistość właśnie z Olsztyna. Będzie to Michel, który jest znanym influencerem.
0: Tak, jest twórcą dosłownie tutaj od was lokalnie, także będziecie mieli swojego reprezentanta przede wszystkim jeszcze na Olsztyn Gaming Series.
2: Bardzo nas to cieszy, że pamiętacie też o tych, którzy są stąd się wywodzą i bardzo chętnie wyjdą z tej przestrzeni wyłącznie wirtualnej i pokażą się w realu.
1: Dokładnie, bardzo byśmy chcieli, żeby Olsztyn był mega dumny z tego wydarzenia, z Olsztyn Gaming Series, że właśnie to odbywa się tutaj u nas.
2: Druga edycja, wróćmy do tej pierwszej. Przypomnijmy, jaka była, co się działo i co wam to dało, jakim macie ten feedback właśnie, tą informację zwrotną.
0: Ciekawe pytanie bardzo. Na pewno wymagała bardzo dużo pracy, żeby sprostać wymaganiom każdego uczestnika wydarzenia, bo tak jak wspomnieliśmy o pani animatorce wcześniej, przedział wiekowy stricte już graczy, on nie ma limitu. W sensie może to być tak naprawdę bobas i dziecko, które już od małych lat korzysta też jakby czy z tabletu, czy z telefonu, oczywiście pod pilnym okiem rodziców, przez nastolatków, przez studentów, już później przez rodziców, a też zdarzały się właśnie osoby, które rzeczywiście trafiały do tej strefy retro szczególnie, bo na przykład widzieliśmy dziadków ze swoimi wnukami, którzy się pojawiali na miejscu i widać było tą łezkę w oku, jak sobie przypominali, jak kiedyś rzeczywiście grali.
2: Jak wam się sprawdziła Hala Urania i czy wielu gości przede wszystkim pojawiło się na tym wydarzeniu?
0: Tak, zdecydowanie. Hala Urania, my w ogóle ją pamiętamy jeszcze za czasów, jak była w starszej wersji. W momencie, kiedy my przyjechaliśmy i zobaczyliśmy, jak nowoczesny jest to obiekt, to byliśmy naprawdę pod wrażeniem, bo tak naprawdę obiekt jest przystosowany do tego typu wydarzeń. Mamy pełną infrastrukturę do tego, żeby coś takiego przeprowadzić i mamy też pełne wsparcie ludzi na miejscu. Wspaniali ludzie.
1: I w tym roku również otwieramy więcej trybun, żeby można było pooglądać rozgrywki Counter-Strike'a.
0: Tak. Widzieliśmy, jakie jest zainteresowanie. W poprzednim roku przewinęło się parę tysięcy ludzi. Myślimy, że w tym roku będzie jeszcze więcej, dlatego też otwieramy trybuny, żeby można było też sobie usiąść i odpocząć.
2: Fantastycznie. Powiedzcie, co trzeba zrobić, żeby w ogóle wejść na to wydarzenie, żeby zostać jego uczestnikiem i jak sobie zaplanować ten weekend z Olsztyn Gaming Series?
1: Jest to pierwszy weekend wakacji, więc zachęcamy, żebyście spędzili w tak atrakcyjny sposób właśnie w Hali Urania. Wystarczy przyjść, kupić bilet nie tylko online, ale oczywiście online też.
0: Dokładnie. W sensie sprzedaż biletów online'owo już trwa od dłuższego czasu, ale odpowiadając na pytania też wszystkich, którzy te pytania rzeczywiście zadają, tak, będzie można bilety kupić na miejscu.
2: Okej, ale jeżeli chcemy uniknąć kolejek, możemy przyjść po prostu ze swoim biletem, który będziemy mieli w aplikacji, w telefonie?
0: W telefonie. Wystarczy właśnie QR kod w telefonie, który dostajemy od providera biletów.
2: Wejściówka? Jednodniowa, dwudniowa? Cały pakiet?
0: Są tak naprawdę 2 czy 3 rodzaje biletów. Na pewno są jednodniowe, czyli jeden na sobotę, drugi na przykład na niedzielę. Można kupić też karnet na 2 dni. Co ważne też, mamy bilety ulgowe dla studentów, dla uczniów, dla emerytów. I dodatkowo jeszcze dzieci do 6 roku życia wchodzą za darmo.
1: Do 8.
0: Do 8? Do 8, tak.
1: Dzieci do 8 roku życia wchodzą.

0: No za darmo.
1: Tak, tak, tak. Do ósmej.
2: Czuję, że pani animatorka będzie miała pełne ręce roboty.
1: Może tak być, jak najbardziej.
2: W jakich godzinach będzie się działo?
1: Od godziny 10 rano w sobotę do 20 i te same godziny obowiązują w niedzielę.
2: Można zrobić naprawdę potężny maraton gier i zabaw.
1: Tak, dokładnie.
2: To teraz poproszę was o takie piękne, skumulowane zaproszenie na to, żebyśmy się spotkali właśnie w ten pierwszy wakacyjny weekend w olsztyńskiej Uranii.
0: Przede wszystkim, jeżeli jesteście z Olsztyna, to nie może was tam koniecznie zabraknąć. Oczywiście spoza też, to jest ogromna atrakcja, no ale myślę, że Olsztyn może być dumny z takiego wydarzenia i nie można go przeoczyć.
1: Moc atrakcji dla wszystkich, turnieje Counter-Strike 2, Mistrzostwa Driftów, Sim Racingu, EAFC 26, Deluxe Ski Jump, Tekken, o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nie może was tam zabraknąć.
2: Ile komputerów przywieziecie na tę imprezę?
0: Ile pomieścimy na tira?
1: Dokładnie. Ile się zmieści, tyle będzie.
2: Serio? Przywozicie tir komputerów?
1: Tir sprzętu.
2: Tir sprzętu?
0: Nawet nie jeden tir, tak powiem.
1: Tak. Całe szczęście hala Urania jest przystosowana do tego, żeby tymi tirami bezpośrednio wjeżdżać na płytę, dlatego będzie nam dużo łatwiej to wszystko
0: Przywozimy dosłownie tirami gaming i e-sport do Olsztyna.
2: Coś pięknego. Przypomnijmy, gdzie i kiedy się widzi.
1: Olsztyn Gaming Series. 27-28 czerwca. Hala Urania. Zacznij wakacje razem z nami.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na miejscu. A byli ze mną w studiu
0: organizatorzy Olsztyn Gaming Series Katarzyna Cimochowska-Bączek
1: i Patryk Bączek.
2: Dziękuję.
0: Dzięki.
3: SK Olsztyn.
2: Weekend otwarcia wakacji przynosi mnóstwo fantastycznych wydarzeń nie tylko w Olsztynie, ale i w okolicy. Już w sobotę, 27 czerwca, Stadion Tęczy w Biskupcu stanie się areną 8. Memoriału Andrzeja Biedrzyckiego, legendy warmińsko-mazurskiej piłki i wieloletniego zawodnika Stomilu Olsztyn. W programie wydarzenia znalazł się turniej piłkarski w kategorii Open oraz mecz towarzyski Old Boyów Tęczy Biskupiec i Stomilu Olsztyn. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim okazja do wspólnego upamiętnienia człowieka, który na trwałe zapisał się w historii regionalnego futbolu. Kibiców i całe rodziny organizatorzy zapraszają do wspólnego przeżywania tego wyjątkowego dnia. A wydarzenie Eskowo polecamy. Więcej o wydarzeniach z eskowym wsparciem piszemy na naszej stronie olsztyn.sk.pl. Tam też zobaczycie i usłyszycie relacje z najciekawszych wydarzeń z eskowym wsparciem. olsztyn.sk.pl.
3: Radio SK. Hity na czasie. Numer 1 w Olsztynie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak